0: Jeża poznasz po kolcach, mordo.
1: Jeże znamy najbardziej z ich kolców. A czy wiecie, że kolce jeża to tak naprawdę przekształcone włosy? Po urodzeniu ma ich około 400.

0: ciary.
1: Synek, miałeś być odpowiedzialny.
2: Mamo, wiesz, że jest
0: rozpieszczonym dzieciakiem, co w dodatku papier i mam rzeczy poza rapem. Bez muzy popadam w depresję. Proszę już zrobić mi przyjemność.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

0: Piątkową walkę z porankiem. Wstawaj, nie udawaj w RMF Maxa. To była ekipa Dub Dogs.
1: Matko Bosko, już piątek, zapomniałem
0: to
1: o tym.
0: Co?
2: Nie, czekaj, niech to się zatrzyma. A bo dobra, już niech leci do weekendu.
0: Niech leci.
1: Teraz to już został, teraz to już się nic nie da. Filip Kliber.
0: Natalia Kawałek.
2: I Mateusz Marek.
1: Dzień dobry wam wielkie, cześć.

0: To jest dobry numer, to jest porządny numer. To jest Armin van Buuren w RMF Max rano. No.
1: Wiadomo.
2: I powoli się zbliżamy do godziny 6:00 i to jest ostrzeżenie, że przyjdą bez zapowiedzi i musisz ich wpuścić.
0: Co?
2: Nie chodzi o rodziców, nie chodzi też o policję, ale blisko. Przyjdą urzędnicy i będą kontrolować kompostowniki. W Krośnie na przykład już to robią, bo jak ktoś zadeklarował, że kompostownik ma, dostał ulgę podatkową na to, no to trzeba sprawdzić, czy faktycznie tam się wszystko zgadza.
3: Moi drodzy, w takim razie, jeżeli o 6:00 ktoś zaczyna wam pukać, to są dwie możliwości. Albo ABW, albo sprawdzają kompostownik.
0: Rada od nas na każdą taką okazję. Nie otwierajcie w samych gaciach. Trzeba się ubrać. To już jest ten czas.

0: Pan Morandi nam tak zaśpiewał: ludzie, nie walczcie, anioły latają. I to jest coś, czego trzymamy się tuż przed godziną 6 w RMF Max.
1: Ja zastanawiam się, czy sobie tego nie wydzierać na plecach.
2: Nie, bo... no to trzeba by odciągnąć ręce do góry i łapać.
1: Ale też przy okazji wyciągnijcie uszy do góry, bo już dosłownie teraz flash najważniejsze informacje. Nie śmiejcie się, to są ważne informacje.
0: Wiem,
2: to jest
0: ważne.
2: Akurat bardzo poważne rzeczy.
1: Tak, 6 na zegarach.
3: W głośnikach macie RMF Max, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Pora na kraśnicki flash w pigułce. Policjanci podsumowali wstępnie poziom bezpieczeństwa na drogach Podkarpacia podczas tegorocznych wakacji. Przez ponad 2 miesiące funkcjonariusze drogówki czuwali nad bezpieczeństwem uczestników ruchu. Jak wypadają tegoroczne statystyki? O tym nasz reporter.
4: Podczas wakacyjnych miesięcy na podkarpackich drogach doszło do 223 wypadków. W tych zdarzeniach rannych zostało 249 osób, a życie na drodze straciło 15 osób. W ciągu wakacji policjanci ujawnili i udaremnili dalszą jazdę 724 nietrzeźwym kierowcom. Policjanci w czasie wakacji dbali także o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą, kontrolowali rejon zalewów i zbiorników wodnych, zwracali szczególną uwagę na dzikie kąpieliska.
3: Tyle Łukasz Zakrzewski.
5: To jest RMF Max Krosno.
3: Sąd Okręgowy w Krośnie uwzględnił zażalenie prokuratury i zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla Krzysztofa K. Mężczyzna odpowie za kierowanie Mercedesem oraz ciężarówką na terenie Głowienki mimo obowiązujących go sądowych zakazów, a w jednym z przypadków również pod wpływem alkoholu. Decyzję o izolacji uzasadniono obawą matactwa oraz ryzykiem popełnienia przez podejrzanego kolejnego ciężkiego przestępstwa. Tymczasem w gminie Jedlicze trwa kompleksowa modernizacja domów ludowych, której głównym celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków oraz unowocześnienie przestrzeni dla mieszkańców. Prace obejmują kilka kluczowych obiektów w regionie i są współfinansowane ze środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia oraz z budżetu gminy.
6: Między innymi trwa kompleksowa modernizacja domu ludowego w Długiem. Jest to połączone z rozbudową remizy strażackiej. Kończymy powoli budowę nowej remizy strażackiej w Potoku. Kończymy także modernizację Domu Ludowego w Jedliczu Męcińce.
3: Wymieniał burmistrz Jedlicza Wojciech Tomkiewicz. Podczas sesji Rady Powiatu Sanockiego doszło do gorącej debaty na temat kryzysu w sanockim szpitalu, gdzie związki zawodowe złożyły wotum nieufności wobec dyrektorki Violetty Kacperskiej. Zarzucają jej autorytarne rządy i bezprawne obcięcie pensji o 30%. Personel i przedstawiciele pracowników ostrzegają przed paraliżem kadrowym i masowymi odejściami lekarzy, żądając natychmiastowego odwołania kierownictwa. Z kolei dyrekcja i władze powiatu bronią decyzji o restrukturyzacji, wskazując na skumulowany dług sięgający 200 milionów złotych oraz ogromne koszty pracownicze. Tymczasem w Iwoniczu-Zdroju ruszyła gruntowna metamorfoza punktu selektywnej zbiórki odpadów przy ulicy Zdrojowej, która ułatwi mieszkańcom pozbywanie się kłopotliwych śmieci. W ramach inwestycji powstają tam nowoczesne wiaty oraz odnowione zaplecze, choć na czas prac mogą pojawiać się drobne utrudnienia.
7: Odpady to rzecz ważna, ale też i kosztowna z punktu widzenia gminy. Przede wszystkim chcemy tutaj umożliwić mieszkańcom częstszy dostęp do naszego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, dlatego zwiększamy również zakres działania naszego PSZOK-u. Rozbudowa to kilka milionów złotych zainwestowanych w obecny obiekt.
3: Mówił burmistrz Iwonicza Grzegorz Nieradka.
1: 3 minuty po godzinie 6:00, kawa już pachnie. Mamy nadzieję, że u was tak samo pachnie kawą, po to, żebyście wstali.
0: Ale powiem szczerze, ja mam nadzieję, że nie tylko pachnie, ale też dobrze smakuje ta kawa, bo ty na przykład kawę masz, a my z Matełkiem jeszcze nie, więc...
1: Spokojnie, wiesz. Zdążycie zrobić.
2: Magia, uśmiech, energia. To się tu dzieje.
0: To są 3 najważniejsze słowa tego poranka. Dzień dobry.

0: Piosenka taka, wiecie, trochę romantyczna, ale jednocześnie porankowa. My body isn't ready, na przykład, żeby kołderkę zdjąć z tego body.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: Specjalnie dla was od rana porcja najbardziej pożytecznych informacji na świecie, żeby wiedzieć, jak się odnaleźć. I słuchajcie, będziecie zbierać grzyby, bo to jest nasz narodowy polski sport. Sezon grzybowy zaraz wjedzie i teraz są dwie ważne informacje, jak nie zbierać grzybów.
4: Aha.
3: Nie wolno zbierać grzybów pod ochroną. Są miejsca, w których nie wolno zbierać grzybów, czyli tam rezerwaty i parki przyrody
4: tak
3: i dalej. Dlaczego? Bo za to grozi mandat, kochani. Tak jest.
0: Mandat za grzyby.
3: Można normalnie dostać 15 lat więzienia. Nie, dobra, 5 tysięcy złotych kary, no.
4: No tak, no bo do lasu, jak już idziemy, to z koszykiem i kodeksem karnym.
0: Albo pod rękę bierzemy Matełka i Matełkowie, co grozi to? Także nie piszcie priv.
3: Nie dorwą nas.
4: Nie dorwą. Piątek i od razu grzybnia, nie? 10 po 6.

RMF Max.

0: Godzinie 6. Jak wjedzie banger na antenę RMF Max, to mamo, nie zamiataj, bo RMF Max pozamiatało. Eli Oaks i Reasons za nami.
1: Ale jadą nie tylko bangery, wiemy, że jedziecie też wy. Jadą, świry jadą w RMF Max, ekipa RMF Max. Wiemy, że nie śpicie, że jesteście po drugiej stronie i my jesteśmy bardzo ciekawi, kto tam kurde nie śpi,
2: tak,
1: poza nami, no.
2: Gdzie wy w ogóle pracujecie? Czyli innymi słowy, jaka praca? Nie śpi o tej porze. Musicie nam dać koniecznie znać.
1: Ja się już loguję na Facebooka.
2: Głosóweczkę na Messengerze właśnie, albo na Instagramie, to jest mega proste. Pyk, pyk, klik, klik, nagrywasz. Jest śmiesznie, słyszymy się. Betoniarze pozdrawiają, widlarzy, floryści pozdrawiają, handlarzy. Wszystko się zgrywa, no.
0: Byku, jeżeli jeszcze nigdy nie nagrywałeś głosówki, to zobacz, jakie to jest proste. Zobacz, jak to jest usłyszeć się na antenie RMF Max. Zobacz, jak to jest być po raz pierwszy na antenie, żeby cała Polska cię słyszała. RMF Max. Jaka praca, nie śpi. Czekamy na waszą głosówkę.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: Fukaj. To jest Livka, to jest projekt Enklawa na rozbudzenie w RMF Max. 6:32, moi drodzy.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: A to jest ekipa poranna RMF Max i teraz usłyszycie wszyscy, kto oprócz was jeszcze nie śpi, jaka praca
4: Spawacz
3: nie śpi.
4: Spawacz z Bawacza pozdrawia z rana, bo elektrownia w Turku nie zbuduje się sama.
0: Ej, słuchajcie, to jest właśnie ta poezja, poetyka poranków. Człowiek widzi to wschodzące słońce i Mickiewicz się w nim budzi od razu wewnętrzny, romantycznie się robi.
3: Taki,
0: no,
3: który był uśpiony przez ostatnie 40
0: Dokładnie.
3: Lat, nie? Ale kto jeszcze nie śpi?
5: Hej, ratownik medyczny nie śpi.
3: A, wiadomo, oni zawsze na służbie.
6: Dzień dobry, melduje się Grzegorz, dostawca produktów ekologicznych.
3: Tego potrzebujemy właśnie od rana, świeże ekologiczne
0: Ciągle
3: produkty.
0: Ciągle tylko ta ekologia kierowcy, i ekologia, ludzie.
3: Kierowcy i spawacze, pozdro.
7: Eko Grzechu.
8: Rolnicy pozdrawiają od 5 rano na nogach, w szczególności hodowcy bydła mlecznego. Teraz doimy, mieszamy wóz paszowy, a potem cały dzień w polu.
3: Tak jest, to tak jak nas. Najpierw doją, potem wymieszają, wszystko się zgadza.
9: Max. Elektrycy nie śpią, bo są na fazie.
0: I tego wszystkim życzymy, no.

0: say yeah, yeah, yeah i teraz będzie yeah, bo się ucieszycie i będzie yeah, bo będzie o jedzeniu, tylko ostrzegamy, ślinianki wam będą bardzo mocno teraz pracowały.
1: Sprawa
0: bardzo.
1: Jest prosta. Potrzebnych jest 100 oficjalnych sędziów na Mistrzostwach Świata w tiramisu.
2: W jedzeniu tiramisu czy w robieniu tiramisu?
1: Właśnie, to jest super. Oni będą robić, a ty musisz oceniać. To jest co roku w październiku super. W miejscowości Treviso we Włoszech.
2: Super, tak. To jest sprawa. Mhm. Uważam, że będzie się super spało po tych zawodach.
1: Niektórzy trenują na to całe życie.
3: Reklama.
4: Pani Paciu, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Mamo, gotujemy się na bitki?
7: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
8: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
9: Już dzisiaj nowa scena, winda i konkurencje jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
10: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to z kartą moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione. Złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. 23,89.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
16: I po reklamie.

0: dziewczyną.
1: Najlepiej od samego rana w RMF Max.
0: Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął, nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął.
1: Z innej Polak, no oczywiście, a to już o 6:48, żeby nigdy nie przeminęła, jak macie na siódmą.
2: Wstawaj, nie udawaj.
3: Filip, Natalia i Mateusz.
4: Używata czasem czata GPT?
5: No, no
4: i różnych AI-ów, no to teraz musimy się wszyscy mieć na baczności, bo w Polsce powstanie tak zwana policja od AI. Ijo, wjazd na chatę. Będą, kochani, kontrole, mogą być kary, także trzeba wgłębić się w temat i uważać, no.
6: O, tak, i trzeba uważać na takie telefony. Halo, policja, proszę przyjechać, szybko, ChatGPT mi tu kłamie.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
6: Na Facebooka nigdy nie chcieli przyjechać.
1: No, a na ChatGPT to od razu.
4: Nie wpisuj 60 w ChatGPT.

0: które nie dają zasnąć.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: I to jest bardzo dobre łubu-dubu z rana za 5 minut, godzina 7 i za 5 minut usłyszycie wiele informacji.
1: Potem wracają oczywiście hity na maksa, będzie jeszcze lepsze łupanie po godzinie 7, ale póki co skupcie się na tym, że za chwilę będzie flash, sport i do tego jeszcze będzie co?
2: Prognoza pogody, kochani, to przygotowują poważni ludzie, profesjonaliści po to, żebyście dostali od rana to, co najcenniejsze, no.
1: 6:55 i to już w takim razie oznacza, że 5 minut tylko pozostało. A, i tyle, tak? I tyle.
2: Tak.
1: Okej.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela.

0: Kup na ticketenergylandia.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: I po reklamie.

0: Kasia.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałow.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Krosno 97 i 6 FM.
6: Dochodzi siódma, pora sprawdzić, co tam dzieje się na świecie. Ania Łopuszańska, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Co masz dla nas? Opowiadaj.
7: Słuchajcie, no zrobiliśmy szybki research, sprawdziliśmy, co dzieje się na świecie i postanowiliśmy w piątek pominąć kiepskie wiadomości. Macie od nas garść pozytywnych informacji. Nasze siatkarki powalczą o medal Mistrzostw Europy. Polki pokonały Holenderki 3-1, doskonale zaprezentowały się zmienniczki Paulina Damaska i Julia Szczurkowska.
8: Świetną zmianę w trzecim secie zaliczyła też Paulina Damaska. Pomogła wygrać kluczowego seta i dobrze, że na parkiecie została już do końca meczu.
9: Końcówka, no myślę, że przyniosła nam tyle emocji tej, bo ja jakby stała w kwadracie, to chyba bym zeszła już pod koniec.
8: Polki rosną z meczu na mecz i tylko pytanie, czy urosły już tak bardzo, żeby w sobotnim półfinale pokonać Włoszki, to aktualne mistrzynie olimpijskie i mistrzynie świata.
7: Tyle od Cezarego Dziwiszka. Pozostajemy w sportowym klimacie. Czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski zamierza powalczyć o stołek prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Obecny prezes PKO-u Radosław Piesiewicz jest w areszcie w związku z aferą Zonda Krypto. To teraz doniesienia zza oceanu. Nowy Jork zakazuje uczniom korzystania z AI. Chodzi o dzieciaki do 8 klasy włącznie. Władze Nowego Jorku tłumaczą, że chcą w ten sposób ograniczyć wpływ sztucznej inteligencji na rozwój krytycznego myślenia. Nauczyciele mogą używać AI wyłącznie do planowania lekcji. Nowe zasady przewidują zablokowanie we wszystkich klasach m.in. czata GPT, Claude, a także chatbotów. No to ciekawe, czy Polska kiedyś też pójdzie w tę stronę. Tymczasem u nas piękny wrzesień. No może nie wszędzie, miejscami do 25 stopni słonecznie. Będą takie miejsca, gdzie przydadzą się parasole, ale o tym za chwilę. Co prawda ten miesiąc kojarzy się z powrotem do szkolnych obowiązków, ale uczniowie jakoś niespecjalnie narzekają.
10: Cieszę się, mogę w końcu zacząć się uczyć. Wakacje są świetne, ale lepiej mieć taką moim zdaniem rutynę.
11: Czyli nie trzeba się smucić, że wakacje się kończą?
10: Nie, ja się nie smucę.
11: Zaczynacie liceum teraz?
12: Tak, zaczynamy liceum. Będzie bardzo fajnie. Nowi ludzie, nowi nauczyciele, nowe przygody.
13: Matematyka, którą lubię.
11: Super. Koledzy też będą jacyś?
13: Tak.
11: Cieszysz się na to spotkanie z kolegami?
13: Tak.
7: A z radosnymi, jak słychać, uczniami w Szczecinie rozmawiała Anna Pałamar.
5: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
7: I na otwarcie piłka nożna w Ekstraklasie Raków Częstochowa przegrał z Górnikiem Zabrze 1-2. W zaległym meczu piątej kolejki Lech Poznań pokonał 2-1 Jagiellonię Białystok. Kolejorz uderzył w samej końcówce spotkania. Nasze siatkarki znów pokazały klasę, jak słyszeliście, są w najlepszej czwórce Mistrzostw Europy. Podopieczne Stefano Lavariniego pokonały Holenderki 3-1. I na koniec jeszcze doniesienia z kortów.
14: Game Świątek.
7: Iga Świątek melduje się w trzeciej rundzie wielkoszlamowego US Open. Wczoraj pokonała Nadię Podorską 6-3, 6-2. Nasza tenisistka w trzeciej rundzie zmierzy się z Czeszką Marię Błuskową.
4: Weź sprawdź.
5: Zaraz pogoda w RMF Max.
4: Zaraz pogoda w RMF Max.
7: Dziś pogodowa mapa jest mocno podzielona i to jest niesprawiedliwy podział, dlatego że mamy tak, północ z deszczem, podobnie będzie na zachodzie kraju, ale już na południu jest opcja na słoneczne akcenty, no i tam do 26 stopni, 18 nad morzem.
6: Ja chcę powiedzieć jedną rzecz. Ja dzisiaj rano sobie sprawdzałam prognozę pogody i czuję, że mój telefon mnie oszukał. Także tak. Ania, ja się bardzo cieszę, że ty jesteś.
7: Super.
6: I ty nam mówisz, co realnie nas czeka, bo telefony kłamią, no.
7: No, iPhone'y niestety bardzo.
14: Realnie zawsze warto mieć ze sobą czepek, parasol, klapki.
6: I Anię.
14: Tak. I Anię.

0: ale to jest poranek w RMF Max, to jest september i 9 po 7.
1: Natalia i Mateusz. Co roku ten temat grzeje i jest najnowsze podsumowanie, jakie są najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom. No bo przecież wszyscy myślą, a jak tam ja wypadam, jak moje imię.
2: Tak, czy jestem gdzie tam jestem, na szczycie, czy już jestem niemodna.
1: W rankingu, u mnie w klasie były 4 Michaliny. Jak jest w tym roku, co będzie modne? Słuchajcie, na szczycie u dziewczynek jest oczywiście Zosia, niezmiennie Zuzanna i Maja, to pierwsze 3 miejsca. A wśród chłopaków Nikodem, Antoni i Jan.
2: Ale to powiem ci, Mateusz, że masz jakieś bardzo dziwne dane. Ja nie wiem skąd, bo ja byłam pewna, że najpopularniejsze imię to jest jednak Tosia.
3: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
1: Rozumiem, że chodzi o dramę filmową. Jabłczyńska.
0: Nigdy w życiu.
1: Tylko
2: imię
1: ja mogę być Tosią.
2: Każdy może być Tosią, okej?
0: Okay? No, zobaczymy.
2: Nie będziemy się bawić w pozwy, słuchaj.

0: Taki słodko-gorzki miks. Trochę radości, trochę smutku. No takie są poranki, nawet te piątkowe, bo jednak trzeba wstać, jednak trzeba wyjść z domu, dzieci muszą iść do szkoły. Sami wiecie, jak to jest, no. 7:19 na zegarach.
1: Ale przy okazji, słuchajcie, ten piątek może się zacząć na pełnej petardzie, chciałem powiedzieć, bo możecie wygrać stówkę w naszej zabawie. Do tablicy, proszę!
2: To jest tygodniówka dla ciebie i dla Bąbelka, albo tylko dla Bąbelka, to już zdecydujcie sami.
0: Albo tylko dla ciebie. Mhm.
2: Zadajemy pytania z kategorii 4-5 klasa podstawówki z historii. Wszyscy się bawimy, wszyscy słuchamy, wszyscy zgadujemy, ale ktoś się musi zgłosić do zabawy na antenie. I to jest bardzo proste. Trzeba wysłać nam SMS-em pod 3001 nazwę waszej samochodowej drużyny, bo może idziecie sami teraz do szkoły i będziesz mógł skorzystać z podpowiedzi swojego
1: pasażera, albo swojej Bąbelki, no. Tak.
0: Jakby co, to może być to też drużyna kuchenna albo łazienkowa. Tak. Może teraz myjecie zęby i się chcecie zgłosić. Nie ma problemu. Drużyna, jak jest dwuosobowa, super. Może być trzyosobowa.
2: Może być.
0: Cała klasa. Nie polecam, bo ciężko dojść do jakiegoś ładu i składu, ale szukamy drużyny, która będzie chciała porozmawiać o historii. Pytania z kategorii historia, 4-5 klasa. Stówka do zgarnięcia, kochani. 3001. Zgłaszamy się. Thank you.

0: La, 7.29, CIA, Chip Frills, ale to jest dopiero początek emocji, bo to jest zabawa do tablicy, proszę.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
0: To właśnie w tej zabawie zadajemy wam trudne, niewygodne pytania. Jeżeli dobrze odpowiecie, to wygrywacie stówkę kieszonkowego, bo to jest być może wasza samochodowa drużyna, być może to jest poranna drużyna. A z nami dzisiaj jest na antenie niewyspana Zuśka, bo tak się nazywa drużyna Pawła. Siemano.
3: Cześć, cześć.
4: Słuchaj, Zuśka podobno już weszła, przekroczyła próg przedszkola, tak?
5: Czyli może spać.
3: Tak, Zuśka już może spać w szkole.
5: Okay. No zazdrościmy.
4: Musisz być dzielny, musisz sobie poradzić w takim razie samemu. Dla Zuśki silne pozdrowienia i mamy nadzieję, że będzie dla niej tygodniówka, stówka w przedszkolu, jest na co wydawać. Nie oszukujmy się.
5: Ale tak mi się wydaje, że Zuśka i tak by ci nie pomogła, bo pytania, wiesz, z zakresu 5. klasy podstawówki, więc...
4: Dobra, nie wiesz, czym się teraz interesują dzieci, dobra?
5: No. Przepraszam.
4: Dobra, słuchaj, Paweł, wjeżdżamy z quizem do tablicy. Proszę, pozwólcie, że zadam pierwsze pytanie.
5: Kategoria historia.
4: Kochany, wymień chociaż dwóch bogów, w których wierzono w starożytnej Grecji.
3: Zeus, Poseidon.
0: Wow! Ty! Dobra, ty mówiłeś, że z historii to tak wiek. A to się okazuje, że ty
5: jakaś
0: jesteś...
5: Jakaś Odyseja wow! była oglądana. Dobra. Chyba.
0: Może.
5: Coś,
0: drugie
5: coś
0: pytanie.
5: Faktycznie kojarzysz. Dobra, drugie pytanie. Z czego słynęła Sparta?
3: Waleczności i obrony.
0: Dobra, uznajemy, tak! Jest! Pięknie!
5: Dwa plusiki dają 100 zł
0: tak
5: i właśnie
0: jest.
5: Wygrywasz stówkę w RMF Max!
0: Paweł, to jest Sparta!
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
5: Tylko u nas nie dostajesz sandała do studni, także wszystko się dobrze kończy.
0: U nas się dostaje hity. Gips, Kukon, Jonathan, ty masz.

0: Sugar Babes, które wciskają guzik. To Push the Button o godzinie 7.37 w RMF Max. Gramy najlepiej, gramy najbardziej pobudzająco. Dobrze, że akurat zaczynacie ten poranek piątkowy z nami.
1: A my mamy hit wakacji, słuchajcie. Nie chodzi tym razem o piosenki, chodzi o jedzenie, bo wiemy, co jako Polacy jedliśmy najchętniej, najczęściej. No, hit lata po prostu.
0: Mizeria.
2: Nie, właśnie.
1: Ale też smacznie.
2: Gofry też nie.
1: Też nie.
2: Najczęściej jedliśmy jednak pizzę. Na drugim miejscu kebab, a na trzecim burger.
1: No i to brzmi jak standardowy, trzydaniowy obiad na studiach. Albo świeżo po wypłacie.
2: Bo pizza to jest jak kebab, ale z chlebem, a wiadomo, no bez chleba się nie najesz.
0: No, no wiadomo.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Tomek!
8: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost, utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowid. Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
14: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
15: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
16: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
17: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Krosno.

0: to jest Fast Boy, tak fajnie gra, Music Sounds, RMF Max oczywiście, bo gdzie?
1: Wstawaj, nie udawaj!
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: To mi się podoba, to jest konkret, jest 7:49, my od razu wjeżdżamy z informacjami.
0: Z Egiptem wjeżdżamy.
3: Pełnej.
4: Wlatujemy.
3: Wiza do Egiptu, to jest ważna informacja dla tych, którzy się jeszcze wybierają we wrześniu, będzie droższa. I to już nie będzie $30. Nie, mój drogi.
0: Ile?
3: To będą $33.
4: Ale spokojnie, pragniemy was tutaj naprawdę przytulić do serca. Mamy plan na to. Odbijemy sobie to na All Inclusive.
0: O!
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Tyle więcej trzeba zjeść.
4: Te $3 więcej.
3: To jest za darmo, no hello.
5: Piszę do ciebie, śpisz.

0: Takie czary od Dua Lipy. Jak się głośno śpiewa o miłości, to ta miłość podobno przychodzi. Dua Lipa jest tego najlepszym dowodem, także jakby co, piosenki miłosne śpiewamy bardzo, bardzo głośno.
1: No, ja nie biorę za to odpowiedzialności, co tam będziecie dzisiaj wywoływać, ale my wywołujemy Anię Łopuszańską, także nawołujcie teraz.
2: Ania!
1: Hop, hop!
2: Tak. Ściągamy myślami flash.
1: Flash sport i oczywiście prognozę pogody,
0: za
1: która
0: 4,5
1: jest...
0: minuty.
1: Dokładnie.
0: Zostańcie blisko.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę, a ręcznik papierowy Foxy Tornado, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi gratis, 4 na osobę. Kaufland.
1: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
2: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
1: Ducha to ja niedługo wyzionę.
2: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
3: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
4: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
5: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
6: Mamo, tato, słyszeliście? Krośnie otwierają Flypark.
7: Flypark? To miejsce pełne atrakcji?
6: Tak, wspinaczka, zjeżdżalnie, trampolina i Kulholland.
7: Już 12 września wielkie otwarcie Flypark Krosno przy Podkarpackiej 16A. Atrakcje dla najmłodszych i tych trochę większych. Mnóstwo zabawy i emocji, niezależnie od pogody. No to co, idziemy całą rodziną? Flypark Krosno, miejsce dla wszystkich od 0 do 100 lat. Bilety na www.flymyślnikpark.eu. Wielkie otwarcie już w sobotę 12 września.
8: I po reklamie.

0: Lady Gaga.
1: Z tej strony modelki
2: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max. RMF
3: Max. Krosno 97 i 6 FM.
4: I minęła ósma i czas na flash i jest z nami Ania Łopuszańska. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, jestem. IMGW ostrzega, dziś może popadać miejscami solidnie, szczególnie na północy kraju. Alerty obejmują pomorskie i północną część zachodniego Pomorza. Ostrzeżenia mają być aktywne do 20. Niemal połowa Polaków między 18 a 35 rokiem życia ocenia swoje finanse pozytywnie. To wyniki badania pracowni UC Research.
6: Kiedy słyszymy, że 42% młodych Polaków dobrze ocenia swoje finanse, łatwo wyciągnąć wniosek, że niemal połowa młodego pokolenia żyje w dużym komforcie finansowym. Mówimy o bardzo młodej grupie osób, 18-35 lat, to też weźmy pod uwagę, że część z tych osób są to osoby ciągle uczące się, które dopiero wchodzą w życie zawodowe i tą swoją stabilność, finansowość dopiero zaczynają budować.
5: Komentował dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego, profesor Martin Dahl. Dostaliśmy właśnie sygnał z Krajowej Dziesiątki w zachodniopomorskim na odcinku Stargard-Wałcz. W miejscowości Jabłonowo doszło do zderzenia dwóch osobówek, droga jest zablokowana. No i jeszcze Krajowa Jedynka w Śląskiem na odcinku Czechowice-Dziedzice-Pszczyna w miejscowości Koczałkowice-Zdrój także doszło do zderzenia dwóch osobówek. Jezdnia w kierunku Katowic jest zablokowana. I zanim o sporcie, mamy jeszcze świetną wiadomość dla fanów Gwiezdnych Wojen. Ich twórca George Lucas otwiera muzeum z innej planety. Przygotowania trwały 17 lat. Budynek, który powstał w Los Angeles, przypomina statek kosmiczny. W środku znajdziemy ponad 30 galerii prezentujących malarstwo, fotografie, komiksy i rzeźbę. Obok pamiątek związanych z Gwiezdnymi Wojnami zobaczymy oryginalne kostiumy i rekwizyty z filmów. Otwarcie 22 września.
0: A co tu się stanęło? Zaraz sport w RMF Max.
5: Maja Kwalińska i Magda Linet zapewniły sobie awans do drugiej rundy US Open. Nasze tenisistki wygrały w Nowym Jorku z Chinką Han Yu Guo i Francuską Kristiną Mladenowicz. 6-7, 6-4, 6-4. Gratulacje z kortów. Przenosimy się teraz na piłkarskie boiska. Jagiellonia Białystok przegrała 1-2 wyjazdowe starcie z Lechem Poznań. Autorem jedynego gola dla żółto-czerwonych jest obrońca Yuki Kobayashi.
7: Nie jestem oczywiście zadowolony z wyniku, ale z obrazu meczu jestem zadowolony, bo uważam, że graliśmy na niezłym poziomie tutaj, w Poznaniu.
5: Mówił po meczu trener Jagi Adrian Siemieniec.
3: Sprawdź.
0: Sprawdź.
3: Pogoda w RMF Max.
5: Najchłodniej, bo 18 stopni dziś nad polskim morzem. Szczecin 18, 21 to Gorzów, Wielkopolski i Warszawa. Najcieplej będzie w Katowicach i w Krakowie po 26 kresek. No i tam też można liczyć jeszcze na słońce, natomiast reszta kraju będzie się zmagała z chmurami i deszczowymi momentami.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
4: I skąd to wszystko wiecie? Od nas to wiecie, bo słuchacie RMF Max, jesteście gotowi na wszystko. Aniu, dziękujemy ci bardzo.
5: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
4: A my zlecimy dalej z tym Natalia Kowa, jak Filip Kliber, Mateusz Marek.
8: I jeszcze DJ Gorza, Jason Derulo, Melody, no i Michiko, wiemy, że to lubicie. 3 minuty po 8.

0: Your hands up, czyli podnieście ręce wszyscy ci, którzy chcą wygrać 15 tysięcy złotych.
1: No nie, no niech jeszcze ktoś to wygra, no naprawdę, no już parę razy się zdarzyło, ale no jest to 15 tysięcy, a to jest ostatni dzień tej zabawy Casa de Palma, no.
2: No właśnie, musimy to powtórzyć głośno, wyraźniej, drukowanymi literami. Ostatni dzień.
1: A to jest ostatni dzień tej zabawy Casa de Palma, no.
2: No właśnie, musimy to powtórzyć głośno, wyraźniej, drukowanymi literami. Ostatni.

0: Realna ekipa na piątek, Robin Schulz i Barb's Better Times. No bo wiemy, że za chwilę te lepsze czasy nadejdą, zaraz będzie weekend i zaraz wszystko będzie git. 8:18, weekend się zbliża wielkimi krokami, kochani.
1: I przy okazji zbliżają się najważniejsze poranne informacje. Macie je u nas we Wstawaj, Nie Udawaj, które potem możecie opowiadać sobie w pracy ze znajomymi.
2: Jest beka.
1: Bo na przykład ponad 55 kg nielegalnej substancji za prawie 20 milionów baniek polskich złotych znaleźli
0: to dużo.
1: Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej w Gdyni. Zastanawiacie się, jak to trafiło do Gdyni?
0: Jak?
1: Przypłynęło to w kontenerach ze złomem z Brazylii. No, w kontenerach, nie?
2: Nie wiem, na co oni liczyli. Jak przemycali to w złomie, to przecież musieliby zrobić nową kategorię. Złom żeliwny, złom kolorowy i co? Złom biały? RMF Max.
0: Ale to jest tylko dowód na to, że jak przemycasz narkotyki, to podejmujesz bardzo złom decyzję.
2: Złom.
0: Złom, no.
3: Sponsorem Wstawaj, Nie Udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl. Reklama. Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: O nie! Gdzie moja kasa?
8: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
10: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
11: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
12: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
13: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
14: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Krosno 97 i 6 FM.

0: Ten numer to jest wszystko. Tyry, wszystko to, co dobre. Oczywiście The Colors, Italo Disco w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: Teraz uważajcie, teraz się trzymajcie mocno, ponieważ...
4: Zapijcie pasy, kochani, no.
3: 4 września 2000 roku usłyszeliśmy po raz pierwszy wszyscy w polskiej telewizji właśnie tę melodię. Aha. Moi drodzy, po raz pierwszy wjechała czołówka Pokemonów do nas, do Polski, do kraju nad Wisłą. W związku z tym my postanowiliśmy trochę się w RMF Max pokłócić. Jak zaczęliśmy gadać o Pokemonach, to jest w ogóle jakaś masakra, nie?
0: Każdy ma swoje wspomnienia, każdy kocha Pokemony i słuchajcie, no właśnie, każdy ma swojego ulubionego Pokemona. Na przykład ja nie przepadam za Pikachu.
3: No, jak to usłyszałem, to myślałem, że ci, wiesz, z pioruna strzela,
0: nie? No, był zbyt banalny, ja wolałem Psajdaka na przykład.
4: Ty byłeś alternatywką od zawsze, tak?
0: Tak. A twój ulubiony Pokemon?
4: Snorlax był super.
3: A, bo chrapał, o to chodzi?
4: Bo dużo spał i ja mu wtedy bardzo zazdrościłam.
3: I teraz, moi drodzy, jeżeli macie swojego ulubionego Pokemona, to nagraj teraz głosówkę na Messengera RMF Max albo przez naszego Instagrama. Zobacz, jakie to jest proste, a przy okazji pokłóćmy się, który Pokemon jest najlepszy.
4: Niech... To jest najlepszy powód do tego, żeby się pokłócić w piątek z rana o Pokemony. To jest bardzo poważny temat.
0: Niech
4: tutaj
0: RMF
4: rozwody
0: Max.
4: Możemy zacząć, jakieś, wiecie.
0: Niech się nam zamieni antena w arenę walki. Którego Pokemona wybierasz i dla dlaczego nagrywajcie głosóweczki? Instagram, Messenger.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
5: Pikachu?
3: Mam tego więcej.
4: A masz miał to fakt? Czy nie, nie masz?
3: Cholipka. Tego nie wziąłem. Jaki Pokemon jest najlepszy? Nagrywaj głosówkę na Facebooka albo Instagrama RMF Max.

0: aż do nieba. Katy Perry i Firework. O tej porze nie byłyby widoczne sztuczne ognie, ale dobrze je słychać, przynajmniej w RMF Max, 8:38.
1: Ale dzisiaj przede wszystkim jest 4 września, to oznacza, że w roku 2000 po raz pierwszy naprawdę usłyszeliśmy właśnie tę melodię.
2: Początek Pokémonów, oczywiście.
0: Poznaliśmy Asha Ketchuma, Misty i...
1: Ketchupa.
0: Sam jesteś ketchup.
1: Ty jesteś ketchup. Posłuchajcie też przy okazji, ponieważ wybieramy najlepszego Pokémona, a Mateuko przed chwilą rzucił bardzo kontrowersyjne zdanie. No, co powiedział?
2: Nie lubię Pikachu, ja nie lubię, no.
1: No, no właśnie.
3: Pikachu! Jak można nie lubić Pikachu?
2: No, tak samo jak Brukselki na przykład.
0: Bo my się zaraz naprawdę pokłócimy, dobra, nie tylko o Pokémony, wiesz?
2: Kto jeszcze walczy?
4: Moimi ulubionymi Pokémonami... jest dwóch moich przyjaciół ze studiów, Adrian i Janek.
0: Pozdrawiamy!
1: Jak ich wybrać w ogóle? Oni wracają do Pokémona,
0: czy
1: nie?
0: Jestem ciekawa, jakie mają moce.
5: Ja zawsze lubiłem Squirtle. A dlaczego? Bo był niebieski.
1: O, słyszymy, że mamy głos z policji.
0: Przemek nam jeszcze napisał, że w czasach studenckich stworzyli na miasteczku studenckim AGH swojego Pokemona Nakatsu. Wyróżniał się wzmożoną aktywnością nocną, zwłaszcza weekendową, ospałością, wiecznym niewyspaniem. No,
1: ja nie wiem, o co chodzi.
2: Ci to potrafią wymyślić, no.
6: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
15: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
16: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
17: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
16: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
17: W końcu będę miał kieszonkowe.
16: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
18: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
21: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
22: Lidl, to się opłaca.
23: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: i po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

0: O, teraz to już na pewno jesteście pobudzeni. 10 do 9, a to Axwell i Bon w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: I słuchajcie, my z samego rana gadamy o jedzeniu. Czasem gadamy nie tylko o tym śniadaniowym, chociaż smacznego śniadania pierwszego i drugiego wam życzymy, ale tak. Teraz bardziej klimat obiadowy. Temat, o którym już mówiliśmy, czyli o kartoflomacie, który stanął na Podlasiu, cieszy się ogromnym powodzeniem. No i sprawa się, słuchajcie, rozwija. Mamy pierwsze podsumowanie tej akcji. Okazuje się, że ludzie uczciwie płacą. Nie kradną ziemniaków. Kradzieże to jest mniej niż 1% działalności tego kartoflomatu.
4: No to przecież to jest normalne, logiczne polskie zachowanie. No tak zostaliśmy wychowani. Babcia zawsze mówiła: mięsko zjedz, a ziemniaczki co? Opłać. Zostaw.
1: Wiadomo. Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
4: Ziemniaki.

0: Dobry numero z Danej Teres, If Only You, RMF Max oczywiście.
1: Dzisiaj 4 września obchodzimy Dzień Pokémonów, ponieważ dzisiaj miała premiera w Polsce.
2: 26 lat temu.
1: Tak, i pytaliśmy...
3: Najlepszym Pokémonem jest Magikarp. A dlaczego? Bo jego super umiejętnością jest bycie karpiem.
4: Magic.
2: To jest najbardziej świąteczny Pokémon ze wszystkich.
1: A co jest jeszcze ważnego na świecie? No Flash oczywiście. Max, który już za chwilę w RMF Max.
5: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Prosiliście o więcej i mamy to! Pitbull na żywo w Łodzi i Gdańsku. I'm back tour. Gość specjalny Lil Jon. 27 listopada Atlas Arena. 3 grudnia Ergo Arena. Bilety na livenation.pl. Zaprasza RMF Max.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
3: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
4: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
3: Ducha to ja niedługo wyzionę.
4: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
5: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercury Market.pl.

0: piątek.
1: My name is Alex Warren.
2: Hello, this is September.
0: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
4: Jest 9, a wysłuchacie RMF Max Krosno. Czas na flash. Paulina Płodzień, ruszamy. Żołnierze rezerwy oraz specjaliści, m.in. lekarze, informatycy czy logistycy, dostaną karty mobilizacyjne. Dokumenty mogą też trafić do wybranych cywilów,
5: którzy w razie mobilizacji albo wojny mogliby wspierać wojsko, na przykład przy zadaniach związanych z energetyką lub transportem. Podobne rozwiązania dotyczą funkcjonariuszy służb mundurowych. W praktyce oznacza to, że wojsko z wyprzedzeniem przypisuje część osób do konkretnych zadań, aby w sytuacji kryzysowej nie trzeba było tego wszystkiego organizować od podstaw. To trochę jak przygotowana wcześniej instrukcja awaryjna. Wiadomo, kto i gdzie ma się stawić, gdyby zaszła taka potrzeba.
4: Tyle, Maciek Sołtys.
3: To jest RMF Max Krosno.
4: O poranku sprawdzamy aktualną sytuację na drogach w regionie. Najpierw w Krosno. Tutaj jeździcie bez większych utrudnień. Nieznacznie ciaśniej na ulicy Bieszczadzkiej w stronę miasta, a w samym Krośnie więcej kierowców na ulicy Legionów. A jeśli jedziecie w stronę Rzeszowa, spodziewajcie się większego ruchu na wysokości Bogu Chwały. Tam wolniej pojedziecie ulicą Suszyckich. I teraz jeszcze szybko Nowy Sącz. Tu ciaśniej na Lwowskiej i Tarnowskiej w stronę miasta. Zostajemy w Nowym Sączu. Każdy z Was może zostać bohaterem. Przed nami kolejna akcja krwiodawstwa. Już w niedzielę krwią podzielicie się w Długołęce Świerkli. Których grup brakuje najbardziej?
6: Najmniej mamy grup RH-, czyli to jest 0 RH-, ARH-, BRH- czy ABRH-. Natomiast grup RH dodatnich też nam brakuje, więc zapraszamy wszystkich dawców tak naprawdę. Jeżeli nawet nie znają swojej grupy krwi, to my ją oznaczymy. My będziemy wiedzieć, jaką ktoś ma grupę krwi. Każda jedna grupa krwi nam jest niezbędna, potrzebna. W tej chwili najwięcej jednak mamy B plusa i ABRH plusa. To są takie dwie grupy, których mamy najwięcej.
4: Mówiła Celina Pancerz z oddziału terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Nowym Sączu. Kto może oddać krew, powiemy w kolejnych fleszach. Słuchajcie RMF Max. Teraz we fleszu trochę kultury. Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu przygotował kolejną premierę Teatru Robotniczego imienia Barbackiego. Tym razem na scenie pojawi się spektakl Nie śpię po nocach, Alicja w Krainie Dziwów. Przedpremiera odbędzie się już jutro o godzinie 18, a oficjalna premiera dzień później również o 18. Oba wydarzenia zaplanowano w sali widowiskowej MOKU. Bilety dostępne są w kasie ośrodka. Przenosimy się do Krosna. Wyłoniono 300 uczestników bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych realizowanych w ramach inicjatywy Aktywne Krosno. Największym zainteresowaniem cieszyła się joga. Tu zgłosiło się aż 177 osób, dlatego organizatorzy zdecydowali o utworzeniu dwóch dodatkowych grup.
7: Te zajęcia będą realizowane do końca roku. Będą to zajęcia raz w tygodniu, 2 godziny lekcyjne, łącznie jedna forma, 24 godziny w różnych miejscach. Zobaczymy, jakie to będą grupy, gdzie będzie największe zainteresowanie, na jakie typy zajęć.
4: Mówiła Miranda Trojanowska, wiceprezydent Krosna.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: RMF Max sprawdzamy, co na mapach meteo. W najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci wskażą okolice 23 i 24 kreski. Dziś na niebie naprzemiane chmury i słońce, zachmurzenie będzie zmienne, ale z biegiem godzin tych przejaśnień powinno pojawiać się coraz więcej. Z dobrych wieści to takie, że raczej nigdzie dziś nie popada, o parasolach możecie zapomnieć. Niestety nie na długo, opady do regionu zawitają jutro. Ciśnienie będzie się utrzymywać w granicach normy. Do soboty.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: Piątek, 5 minut po godzinie 9:00, wstawaj, nie udawaj, mówi dziękujemy. Filip Chliber,
4: Natalia Kawałek
5: i Mateusz Marek.
3: Ale spokojnie, piątek wjeżdża dopiero na pełny i się rozkręca. Zagrałbym ci Moonlight i Fordo Mordo, na przykład taki numer.
5: No to zagraj. Może zagraj.
4: Graj pan.
5: Im wszystkim, nam
4: graj
5: wszystkim.
4: Graj piękny, Filipie.
5: Dzięki ekipa za zarąbisty poranek.
4: I dobrego weekendu.

Hi, hi, od Tobiego Romeo i takie nuty nas niosą w RMF Max i świadomość, że jest piątek też nas niesie i pogoda nas niesie. A nie, to akurat nie, ale to też bez przesady, po południu ma być całkiem przyjemnie. A i tak trzymajmy się tego, że jest piątek i nic nam humoru nie zepsuje, nawet marudzący nic, po prostu nic nam humoru nie zepsuje, a ja wam się będę przez najbliższe 3 godzinki starał go poprawiać. Dawid Miązek, dzień dobry i odpalamy byle do obiadu najlepszy program do słuchania w pracy. Daria Zawiałow, teraz Taco Hemingway, Supro, zapraszam do 12:00.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
4: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
5: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
4: Ducha to ja niedługo wyzionę.
5: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
6: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
7: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
8: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: I po reklamie RMF ma.

Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz. No nie mówię tak, nie mówię nie. Tak dla was ładnie gramy w RMF Max Krosno. Taki tytuł ma zupełnie inny wydźwięk w piątek przed weekendem, czyli jest jeszcze szansa. Buczą samoloty nad głowami, słyszą to zwłaszcza mieszkający w okolicach lotniska. Więcej tego niż zwykle. Spokojnie, jak co roku rozpoczęły się zrzuty szczepionek przeciw wściekliźnie. Mają potrwać, jeżeli wszystko pójdzie z planem, do 12. To takie małe pakuneczki. Nie dotykać, nie podnosić i pilnować, żeby pies nie zeżarł, bo będzie problem. Wtedy trzeba do weterynarza. No nie wołać lisów, żeby to zjadały. Lis sam sobie poradzi. Bliżej domów szczepionki są rozkładane ręcznie. To też się nie dziwić, że wam za płotem ktoś szuka grzybów.

0: Last Thing od Armina Van Burena i Saszy. Słuchacie RMF Max, a ja tak sprawdzam, upewniam się, odświeżam tutaj F5, F5. No ale tak, to prawda, więcej nie będzie. To jest dzisiaj ostatni dzień naszej wakacyjnej zabawy Casa de Palma i ostatnia szansa, żeby zgarnąć 15 tysięcy złotych na przykład na przedłużenie wakacji, bo dlaczego nie? Gdzieś sobie jeszcze nie polecieć. Gdzie jest plaża, jest all inclusive, jest słoneczko, ale też może to być 15 tysięcy złotych na spełnienie jakiegoś innego marzenia, które chodzi wam po głowie. Dobra, wiem, że to jest ostatni dzień, ostatnia szansa i to zawsze tak łezka się troszeczkę wokół może tam zakręcić, to na osłodę, słuchajcie. Ja teraz podkręcam, nie dźwięk podkręcam, nie. Wasze szanse podkręcam na zgarnięcie 15 tysięcy złotych, bo ruszamy z ekstra rundą bonusową 600 razy przez najbliższe 6 minut. Tylko będziemy mnożyć wasze szanse na zgarnięcie tej kaski, na dostanie się do finału, w którym możecie sięgnąć po 15 tysięcy złotych. Co trzeba zrobić? No na szczęście niewiele, trzeba tylko wysłać do nas SMS-a za jedyne 3,69, SMS-a z hasłem MAX pod numer 7327. Albo po prostu wbić na naszą stronkę rmfmax.pl, parę kliknięć też jesteście w grze. Jak to zrobicie w ciągu najbliższych 6 minut, to każde zgłoszenie mnożymy 600 razy. rmfmax.pl albo 7327. 15 tysięcy złotych. Już się do ciebie uśmiech. RMF Max.
1: Reklama. Wiesz, co tak sumi? To Casa sumi i Palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
2: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Ubezpieczenie samochodu w banku?
7: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
8: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
9: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzek na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan de Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
10: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
11: W ten piątek i sobotę z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę, 1,99 zł za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs, 9,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za 2 zł. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 za 2 zł na kartę. Biedronka.
12: Dziennie niskie ceny.
13: I po reklamie.
14: W RMF Max sprawdzamy, co na mapach meteo. W najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci wskażą okolice 23 i 24 kreski. Dziś na niebie na przemian chmury i słońce, zachmurzenie będzie zmienne, ale z biegiem godzin tych przejaśnień powinno pojawiać się coraz więcej. Z dobrych wieści to takie, że raczej nigdzie dziś nie popada, o parasolach możecie zapomnieć. Niestety nie na długo, opady do regionu zawitają jutro. Ciśnienie będzie się utrzymywać w granicach normy. Do soboty.
15: RMF Max Krosno.

0: to wie.
1: AI.
2: W RMF Max Krosno, męskie granie, orkiestra i kawałek nareszcie. Nareszcie weekend, jeszcze troszeczkę, chwileczkę trzeba popracować, ale to już blisko. Fundacja Wizjonery i jasielska policja wjeżdżają na pełnej, ale oczywiście dozwolonej prędkości z nową kampanią o hulajnogach elektrycznych. W spocie pokazują, że jazda na hulajnodze to nie wyścigi z czasem, tylko walka o własne zdrowie i to bez taryfy ulgowej. Na ekranie zobaczycie typowe hulajnogowe grzeszki, które mogą skończyć się nie tylko uszkodzoną hulajnogą, ale i zbitą głową. Przekaz? Lepiej dojechać wolniej niż nie dojechać wcale. Zasady bezpieczeństwa to podstawa i nie kozaczyć, bo się może okazać, że przeceniamy własne umiejętności. Na drodze nie jesteś sam, to stara dobra zasada. Warto o niej zawsze pamiętać.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
3: Mamy niskie ceny!
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: Czyta lektor AI.

0: Przed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A pyszne, pełne smaku śliwki. Cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: I po reklamie.
5: Słuchacie RMF Max Krosno, czas na flash i prognozę pogody. Wybiła 10:00, Paulina Płodzień, ruszamy. Aresztowano 3 osoby zatrzymane w sprawie zonda krypto. Anna P., Jaromira W. i Rafał Z. wczoraj usłyszeli zarzuty.
6: Anna P. usłyszała zarzut popełnienia 3 przestępstw, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu przejęcie składników majątku Sylwestra Suszka, wyrządzenia szkody w majątku operatora zonda krypto. Trzeci zarzut dotyczy utrudniania postępowania w sprawie pozbawienia wolności Sylwestra Suszka. Jaromira W. również usłyszała zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Kolejny zarzut dotyczy działania na szkodę operatora zonda krypto poprzez przejęcie około 8 milionów złotych.
5: Rafał Z. usłyszał jeden zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia należącego do operatora zonda krypto, dodaje Krzysztof Zasada. Podejrzani nie przyznali się do zarzutów. Grozi im 10 lat więzienia.
0: To jest RMF Max Krosno.
5: W RMF Max mówimy o tym, co ważne i aktualne. W Krośnie, Korczynie oraz Dobieszynie więcej zapłacimy za wodę i ścieki. Decyzję o zatwierdzeniu 3-letniej taryfy wydał dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie na wniosek krośnieńskiego holdingu komunalnego.
7: Sama konstrukcja taryfy na pewno nie jest zbyt prosta, ale to są wymogi ustawowe, nakładają jakby takie ułożenie tych cen. Natomiast no, w pewnym uproszczeniu to trzeba powiedzieć, że przeciętna podwyżka to jest... No, na osobę to jest granica 4 do 5 zł już w przypadku i wody i ścieków.
5: Mówił Janusz Fic, prezes krośnieńskiego holdingu komunalnego. Dlaczego ceny poszły w górę, tego dowiecie się z kolejnych flash RMF Max, bądźcie blisko radia. Z Krosna jeszcze nie uciekamy. Dziś o godzinie 18 w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza odbędzie się uroczysty wernisaż 13. Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej z Krosna do Krosna. Wydarzenie zainauguruje prestiżową wystawę.
8: Jest to międzynarodowe wydarzenie, którym gościć będą artyści, można powiedzieć, z całego świata. Do konkursu zgłosiło się 160 artystów, jednakże po tej pierwszej selekcji do tego głównego konkursu dopuściliśmy 110 prac. Więc to będzie naprawdę bardzo duże doznanie zarówno dla ciała, jak i dla duszy, więc zapraszam wszystkich miłośników sztuki i nie tylko sztuki.
5: Mówiła Marta Rymar, dyrektor Muzeum Rzemiosła w Krośnie. Na koniec jeszcze Stary Sącz i przegląd nadchodzących inwestycji. Pojawi się tu nowe miejsce do odpoczynku. Gmina Stary Sącz podpisała umowę na budowę ogrodów świętego Franciszka. Gdzie ogród będzie się znajdował, o tym mówił nam burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek.
9: To jest ogród bezpośrednio przylegający do dawnego klasztoru franciszkanów. Niewielki skwer, a jest to naprawdę bardzo eksponowane miejsce, więc cieszę się, że dzięki właśnie środkom z programu unijnego będziemy mogli to miejsce tak zrewitalizować i rzeczywiście ono nabierze takiego blasku i będzie wizytówką Starego Sącza.
5: Inwestycji w planie jednak więcej. Kolejnym punktem do wypoczynku wśród zieleni ma być skwer Teresy Platynowińskiej. O tej inwestycji jeszcze dziś we flashach powiemy.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: RMF Max sprawdzamy, co pokazują mapy meteo. Dziś na niebie chmury będą przeplatać się ze słońcem, a zachmurzenie pozostanie zmienne. Z biegiem godzin przejaśnień powinno jednak przybywać. Dobra wiadomość jest taka, że dziś raczej nigdzie nie popada, więc parasole możecie spokojnie zostawić w domu. Niestety nie na długo. Opady zawitają do regionu już jutro. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia około 23-24 stopni na plusie. Ciśnienie do jutra utrzyma się w granicach normy.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
10: No, kalendarz podpowiada, że dzisiaj jest nie tylko piątek, ale też Dzień Orzechów Makadamia. Czy to są te ulubione orzechy Lewandowskiej? Nie, ona chyba woli brazylijskie, bo przecież ona w ogóle lubi to, co latynoskie. Kygo z Maxem McDonem, Take Me Back na start 10. To jest Byle do Obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. I Dawid Miązek na miejscu melduje się. Zapraszam do 12.

0: wiemy, że lubicie latino, zwłaszcza w piątek po południu, dlatego latino i sorry papi gra w RMF Max.
1: A Ewa Chodakowska się rozwodzi.
0: Oj.
1: No smutna wiadomość. Ja zawsze trzymam kciuki za miłość z Lew Terisem po 13 latach małżeństwa. Ewa, gazety już piszą, internety już klikają, 200 milionów do podziału.
0: No i tam majątki.
1: Nie, to jest najważniejsze. Najważniejsze jest, żeby po takim rozwodzie było trochę jak z treningiem. Najpierw trochę się męczysz, wychodzisz ze strefy komfortu,
0: no tak.
1: A potem efekty zaskoczą nawet twoje przyjaciółki. RMF
2: Max. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe. Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
7: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
9: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
10: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram. A do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
16: Mamo, tato, słyszeliście? Krośnie otwierają Flypark.
17: Flypark? To miejsce pełne atrakcji?
16: Tak, wspinaczka, zjeżdżalnie, trampolina i Kulhuland.
17: Już 12 września wielkie otwarcie Flypark Krosno przy Podkarpatki 16A. Atrakcje dla najmłodszych i tych trochę większych. Mnóstwo zabawy i emocji, niezależnie od pogody. No to co, idziemy całą rodziną? Flypark Krosno, miejsce dla wszystkich od 0 do 100 lat. Bilety na www.flymyślnikpark.eu. Wielkie otwarcie już w sobotę 12 września.
18: I po reklamie.
19: Emila.
20: Cześć, z tej strony Igor.
21: Hello, this is Ina.
22: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
23: Cześć, tu Karin Cińska.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: Melodia popołudniowa na piąteczek. Kizo, Bledha, Taxi. Idealnie niech was wiezie szczęśliwie do waszego piątkowego celu.
1: Elon Musk wchodzi w roboty, słuchajcie.
0: Stworzył... Do roboty by się wzięła, nie wchodzi w roboty.
1: Też, bo właśnie pracuje nad Optimusem i to jest robot, którego będzie można poprosić o wszystko.
0: Wow. Sprytnie to sobie wymyślił. Optimus to był ten szef wszystkich robotów z Transformersa.
1: Optimus Prime.
0: No, on się będzie składał z Tesli, jakby to było.

0: Pachnące wakacjami piosenki idealne na weekend grają w RMF Max.
1: Co z pogodą? Pyta świat. RMF Max odpowiada. Zostańcie na najświeższe prognozy.
2: Max. Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
5: Przecież to pasuje do siebie. Świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
6: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
7: Tutaj, szybko! Mamy go!
8: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
9: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
12: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
13: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
17: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
18: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
19: I po reklamie.
0: W RMF Max sprawdzamy, co na mapach meteo. Dziś sytuacja pogodowa będzie się zmieniała dynamicznie. W Krośnie i okolicach niestety tych chwil ze słońcem nie będzie zbyt dużo, chociaż pojawią się również przejaśnienia, ale na dłuższe momenty ze słońcem raczej mała szansa. Zdecydowanie lepszą sytuacją mogą się pochwalić mieszkańcy Nowego Sącza. Tutaj rozpogodzenia z biegiem godzin powinny się pojawiać zdecydowanie częściej. Tu na skali też odrobinę wyżej, do 25 kresek, czyli o jakieś 2 stopnie wyżej niż na Podkarpaciu.

0: czasie weekendu też nam się będzie bardzo podobało. Ale Farben, René Miller i Mani Pedi. To ostatnie najlepiej robi się przy tych dwóch pierwszych.
1: Mani Pedi. Mani Pedi akurat rośnie bardzo mocno w siłę, bo w ciągu ostatniego półrocza 6 tysięcy nowych firm w tej branży się otwarło.
0: O, chodzi o branżę beauty, manikir, pedikir, pazurki i w ogóle. A mnie to całkowicie nie dziwi, wiesz?
1: A mnie trochę
0: bo,
1: tak.
0: Bo jak się ktoś dokładnie policzył, ile wydaje na kosmetyczkę, to się okazało, że taniej mu wyjdzie taki zakład otworzyć.
1: Oto w temacie piosenka z pazurem. Nowa propozycja od Liwki.

0: Mamo, gotujemy się na bitki?
1: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
2: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.

0: oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
8: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
9: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
8: Ducha to ja niedługo wyzionę.
9: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
10: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
11: I po reklamie.
12: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
13: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
14: Hey, I'm Ed Sheeran.
15: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
16: RMF Max. Krosno 97,6 FM.
17: Słuchacie RMF Max Krosno. Czas na flash i prognozę pogody. Jest 14. Paulina Płodzień, ruszamy. Uwaga na silny wiatr. Ten w porywach może dzisiaj wiać z prędkością do 85 km na godzinę. IMGW wydał ostrzeżenia niemal dla całego kraju, z wyjątkiem południowych krańców województwa małopolskiego i podkarpackiego. Dodatkowo na Pomorzu, części Warmii i Mazur oraz w zachodniopomorskim obowiązują ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu. Air Tanzania tymczasowo zawiesza połączenia z Moskwą. To pierwszy przewoźnik na świecie, który ze względów bezpieczeństwa zrezygnował z lotów do rosyjskiej stolicy. Rejsy mają zostać przywrócone od poniedziałku.
0: To jest RMF Max Krosno.
17: W RMF Max trzymamy rękę na pulsie i informujemy o tym, co ważne. Jest decyzja dotycząca finansowania drugiego etapu budowy specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Sanoku. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zgodziła się na uruchomienie środków z rezerwy budżetowej oraz przyznanie dotacji w wysokości blisko 42 milionów złotych. W ramach akcji Aktywne Krosno kilkuset mieszkańców będzie mogło wziąć udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych. Mieszkańcy zyskają także nowe tereny zielone oraz Centrum Aktywności Społecznej. Gdzie ta nowość powstanie?
18: W okolicach Pałacyku Kaczkowskich powstanie obiekt, nazywamy go Centrum Aktywności Społecznej. Będzie to miejsce spotkań dla mieszkańców, dla organizacji pozarządowych, dla seniorów. Będzie tam również nowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, doposażona w znaczący sposób w stosunku do tej, która w mieście istnieje teraz.
17: Mówiła Miranda Trojanowska, wiceprezydent Krosna. Warto podkreślić, że zajęcia są finansowane ze środków szwajcarskich pozyskanych przez miasto w ramach projektu o wartości 77 milionów złotych. Przenosimy się do Małopolski. Już w niedzielę będzie okazja, aby oddać krew i być może uratować komuś życie. Krwiobus zaparkuje w Długołęce Świerkli.
19: Wybieramy się do Długołęki Świerkli i tam mamy rejestrację od godziny 9 do godziny 12. Akcja odbywa się tak naprawdę w kościele. To nie ma problemu, żeby nas znaleźć i tam będziemy pobierać. Kto ma ochotę przyjść, zapraszamy wszystkich chętnych do oddania krwi. Kto nie może, oczywiście przyjść od poniedziałku do piątku, a w niedzielę też pobieramy i zapraszamy.
17: Mówiła Celina Pancerz z oddziału terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Nowym Sączu. Oprócz akcji wyjazdowych, przypomnijmy, krew można oddać stacjonarnie w oddziale terenowym w Nowym Sączu od poniedziałku do piątku między godziną 7 a 12. A szczegółowy harmonogram akcji wyjazdowych w regionie możecie sprawdzić na stronie rcki.krakow.pl. W Nowym Sączu ruszyła akcja Bezpieczna droga do szkoły. Akcję prowadzi policja. Chodzi o to, by przypomnieć uczniom i rodzicom zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Policjanci czuwają przy szkołach i organizują prelekcje na temat bezpieczeństwa. Przypominają też o konieczności noszenia odblasków po zmierzchu oraz obowiązku korzystania z kasków i przepisów podczas jazdy rowerem czy hulajnogą.
11: Sprawdzisz?
16: Sprawdź!
11: Sprawdź!
16: Pogoda w RMF Max.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
17: W RMF Max rzucamy okiem na mapy pogodowe. Dziś aura może zmieniać się dość dynamicznie, a różnice między regionami będą wyraźne. W Krośnie i okolicach słońca będzie raczej mniej niż więcej. Co prawda pojawią się przejaśnienia, ale na dłuższe słoneczne momenty raczej nie ma co liczyć. Za to mieszkańcy Nowego Sącza będą mieli więcej powodów do zadowolenia. Z każdą godziną na niebie powinno pojawiać się coraz więcej rozpogodzeń. Będzie też nieco cieplej, do 25 stopni, czyli mniej więcej o 2 stopnie więcej niż na Podkarpaciu.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
16: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
14: Kto kocha piątek, dołącza do popołudniowego klubu kochających piątki. Asia Maus, Irek Jakubek. Wytropiliśmy miesiąc, w którym będzie aż 5 piątków.
13: No.
14: I to będzie październik. Także za miesiąc właściwie same piątki.
13: Pozdro uczniowie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Ostatnia taka szansa. Jak nie dzisiaj, to już nigdy.
1: Aśka nigdy nie była bardziej serio, mówię wam.
0: To prawda.
1: Ostatni moment, by wygrać 15 tysięcy złotych. By wygrać 15 tysięcy złotych.
0: Wszystko w waszych rękach. www.rmfmax.pl. Tam klikamy i tam sprawdzamy swoje szanse.

0: kocha ten, kocha tamten, a jak komuś na weekend chodzi po głowie ten tego, to mamy coś specjalnego. Specjalnego mamy coś.
1: Ta wiedza się wam przyda. Jest nowy trend w randkowaniu. Nazywa się to wildflowering. Generalnie chodzi o to, żeby pozwolić relacji rozwijać się naturalnym rytmem i nie mieć wobec niej żadnych oczekiwań.
0: Pewnie brak oczekiwań to brak rozczarowań. Wybierz

0: Jak sobie to naprawdę dobrze rozplanujecie, to tak może brzmieć wasz dzisiejszy wieczór.
1: Gdzie jest moje cygaro?
0: Kusi, co?
1: W tej piosence słychać, że pomieszczenie jest mocno zadymione. Co fajnego na niebie? O tym w prognozie pogody. Zostańcie, by poznać szczegóły.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
5: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brie Comarche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na briecomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
2: I po reklamie.
6: RMF Max rzucamy okiem na mapy pogodowe. Dziś aura może zmieniać się dość dynamicznie, a różnice między regionami będą wyraźne. W Krośnie i okolicach słońca będzie raczej mniej niż więcej. Co prawda pojawią się przejaśnienia, ale na dłuższe słoneczne momenty raczej nie ma co liczyć. Za to mieszkańcy Nowego Sącza będą mieli więcej powodów do zadowolenia. Z każdą godziną na niebie powinno pojawiać się coraz więcej rozpogodzeń. Będzie też nieco cieplej, do 25 stopni, czyli mniej więcej o 2 stopnie więcej niż na Podkarpaciu.
2: RMF Max.
3: RMF Max Krosno.

0: przyłączy do radosnego la. Ten weekend będzie miał taki kiepsiuchny la. Without me, Eminem w RMF Max.
1: A tak się nie bawimy, bo plan jest bardzo prosty. Tak. Razem robimy sobie weekend na maksa.
0: A w poniedziałek do pracy przychodzimy już osobno. Asia,
1: ja będę, a czy będzie Irek, to sprawdźcie.
0: Oj, będę. Razem jesteśmy RMF Max. Asia Meus, Jakubek, no i wy, nasza cudowna ekipa. Do poniedziałku.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hej, a my Cheer.
4: Cześć, tu Karin Niecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Krosno 97 i 6 FM.
6: Tu RMF Max Krosno. Mamy dla Was najświeższe informacje z Krosna i regionu. To jest Flash. Paulina Płodzień, ruszamy. Flash o 15 zaczynamy od Wenecji, gdzie trwa festiwal filmowy. Jutro światowa premiera wyczekiwanego dokumentu o zespole Oasis.
7: Widzowie zajrzą za kulisy gigantycznej trasy koncertowej i co najważniejsze, jest tam pierwszy wspólny wywiad braci Gallagherów od momentu ich głośnego konfliktu i rozpadu grupy w 2009 roku.
8: I just don't see myself on stage with Liam.
7: Noel Gallagher zasugerował właśnie w nowym wywiadzie, że zespół Oasis może ponownie ruszyć w trasę latem przyszłego roku.
6: O czym informowała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Festiwal w Wenecji potrwa do 12 września.
5: To jest RMF Max Krosno.
6: We Fleszu po 15 jesteśmy na drogach. Kierowcy, dajcie głośniej. Od wtorku musicie się przygotować na spore utrudnienia w Nowym Sączu. Miejski Zarząd Dróg zamknie ulicę Żeglarską na odcinku od skrzyżowania z ulicą Pola do ulicy Łokietka. Wszystko z powodu remontu. Prace w tym miejscu potrwają do 15 września. W tym samym czasie nieprzejezdne będą również skrzyżowania ulicy Żeglarskiej z ulicami Pola, Strzelecką, Przerwy Tetmajera i Łokietka. Pojedziecie tamtędy objazdami. Zwracajcie uwagę na oznaczenia. Zostajemy na drogach, ale przenosimy się na Podkarpacie. Ogłoszono przetarg na dokończenie budowy 12,5-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 między węzłami Domarac i Krosno. Firmy mogą składać oferty do 12 października. Inwestycja obejmie dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, miejsca obsługi podróżnych za górze oraz infrastrukturę dla pieszych i rowerzystów. Mieszkańcy Krosna, Korczyny oraz Dobieszyna będą musieli zaglądać głębiej do portfela. Obowiązują tam nowe, wyższe stawki za wodę i ścieki. Cena wzrośnie o 11%. Z czego ta zmiana wynika?
9: To trochę wynika z tego, że taryfy są na okres 3-letni konstruowane i przewidywanie tych kosztów, znaczy nawet jeżeli my przewidzimy, to i tak się musimy opierać na tych wskaźnikach budżetowych, które się często z tą rzeczywistością rozjeżdżają i tak troszkę wychodzi tak, że to jest, bym powiedział, pewna rekompensata tych kosztów, które nie były uwzględnione w tych wcześniejszych taryfach.
6: Mówił Janusz Fitz, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego. I jeszcze na chwilę wracamy do Małopolski. W Starym Sączu szykuje się kilka ważnych inwestycji. Gmina podpisała umowę na budowę ogrodów świętego Franciszka. Kolejnym punktem do wypoczynku wśród zieleni ma być skwer Teresy Platynowińskiej. I to nie koniec inwestycji. W Starym Sączu trwają prace budowlane przy dwóch nowych kładkach dla pieszych i rowerzystów nad potokiem Moszczeniczanka.
10: W okolicach Osiedla Słonecznego to będzie również taki skrót w miejscu kładki, która została taka prowizorka stworzona w latach 70. Jak widać, prowizorki są dosyć trwałe, nie jedna inwestycja 50 lat nie przetrwała, ta tyle przetrwała. Niemniej jednak w tej chwili już spełniająco wszelkie wymogi, takie formalne, techniczne.
6: O szczegółach mówił burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek. To wszystkie informacje na teraz, ale bądźcie blisko radia. Już za moment do świata sportu zabierze Was Paulina Michta w najnowszym fleszu sportowym. Słuchajcie RMF Max.

0: Polskie siatkarki w półfinale Mistrzostw Europy wczoraj pokonały Holandię 3-1. Kluczowym elementem był blok, podkreśla środkowa Magdalena Jurczyk.
1: Musimy troszeczkę osłabić te emocje, ponieważ to nie jest koniec. Super, zrobiliśmy świetną robotę, ale myślę, że każdy z nas przyjechał tutaj po więcej.
0: Kolejny mecz jutro z Włoszkami. O finał zagrają też Turczynki i Serbki. Iga Świątek pokonała 6-3, 6-2 Nadię Podorską i awansowała do trzeciej rundy US Open. Kolejną rywalką Czeszka Marii Bozkowa. Dalej w deblu grają też Maja Chwalińska i Magdalinet. Czas na piłkę nożną. W Ekstraklasie Lech Poznań pokonał Jagiellonię Białystok 2-1, a Raków Częstochowa nadal na samym dole tabeli. Wczoraj oddał 3 punkty na rzecz Górnika Zabrze. W Pucharze Polski za to dalej grają Śląsk Wrocław, GKS Tychy i Awia Świdnik, która pokonała Wieczystą Kraków 3-1. A teraz coś dla miłośników szczypiorniaka. Rusza nowy sezon Superligi Piłkarzy Ręcznych. Na początek mecz Orlen Wisły Płock z EMTS-em Kwidzyn. Start o 18:00. Dziś także zaczyna się finał Diamentowej Ligi w Brukseli, w którym wystąpią m.in. Natalia Bukowiecka, Klaudia Kazimierska czy Pia Skrzyszowska.
2: Będzie ładnie?
3: Za chwilę pogoda w RMF Max.
4: RMF Max sprawdzamy najnowsze prognozy. Pogoda dziś nie będzie wszędzie wyglądać tak samo i może zmieniać się dynamicznie. W rejonie Krosna dominować będą chmury, choć przejaśnienia i nawet rozpogodzenia będą możliwe. Na dłuższe chwile ze słońcem szanse pozostaną jednak niewielkie. Dużo korzystniej sytuacja przedstawia się w Nowym Sączu. Tutaj rozpogodzeń powinno przybywać z biegiem dnia. Na termometrach również odrobinę więcej, maksymalnie 25 stopni, więc o około 2 stopnie więcej niż na Podkarpaciu.
5: Słuchajcie, podobno ludzie w szoku, bo ceny na stacjach paliw tak wysokie.
6: No, nie ma lekko, słuchajcie, ale weekend i tak się zaczyna.
5: Ja proponuję taki kod uniwersalny. Że jak kierowca mrugnie dwa razy, to mu kasjer na stacji nie mówi, ile ma do zapłacenia.
6: Po prostu przykładasz kartę, robisz pik-pik i jest po robocie.
5: Bez patrzenia, bez mówienia.
6: Kupuję to. Siwek i Borycka z wami, tutaj kanał nadawczy w RMF Max.

0: Zara Larsson i Lush Live w RMF Max 3:15:10 w piątek. To dobry moment, żeby ludzi zapytać, za co kochają swoją robotę.
1: Myślę, że tak, bo teraz nasze postrzeganie pracy jest jednak trochę zniekształcone, więc dajcie znać głosówką na Messengerze RMF Max, za co lubicie swoją pracę. To jest wejście do zabawy zawodówka.
0: Zawodówka!
1: Jej!
0: Ta zabawa powraca, znów będziemy mieli 90 sekund, żeby z kimś porozmawiać i spróbować ustalić, jaką pracę wykonuje. Wczoraj się spektakularnie udało i tak, to tak grubo przed
1: ale
0: czasem.
1: Ale z pomocą słuchaczy RMF Max oczywiście, więc to nie my sami. Dajcie znać, za co lubicie swoją pracę, to jest naprawdę miły sposób na rozpoczęcie weekendu, szczególnie jeśli pracę kończycie. Będziemy dzwonić niebawem, więc to jest ten moment. Messenger RMF Max.
0: I pozdrawiamy wszystkie księgowe przy okazji, bo wczoraj księgowa do nas napisała, jak się okazało, zgadliśmy. Zalia tymczasem dla was.

0: Powolutku, ale skutecznie dokładamy już do weekendowego pieca. Axwell i Bon w RMF Max, 18 po trzeciej. No i to już ostatnia szansa w tym tygodniu, żeby zrzucić kokos z palmy, a w tym kokosie nawet 15 tysięcy złotych może być.
1: Jeżeli czujecie, że dziś szczęście może wam sprzyjać, jeżeli coś się wydarzyło, jakiegokolwiek takiego, co wam sugeruje, że dziś może być ten wasz dzień, na przykład, nie wiem,
0: ktoś wam dał lizaka.
1: Na przykład.
0: Albo znaleźliście dychę na chodniku.
1: Albo jak tankowaliście, to wam się udało dokładnie do 0-0 dobić.
0: Na przykład.
1: Mam kolegę, który zawsze mi zdjęcie wysyła, jak mu się to uda.
0: Tak? Tak. Wspaniała rzecz. No więc jeśli takie znaki szczęścia dzisiaj spotkaliście na swojej drodze, to warto spróbować pociągnąć to dalej i wysłać teraz SMS z hasłem MAX na 7327 za 3,69, bo niebawem dzwonimy. W Casa de Palma 15 tysięcy złotych, ale też mnóstwo innych fajnych nagród rzeczowych, więc sprawdźcie szczegóły na rmfmax.pl i ślijcie MAX na 7327.

0: Oni tam na końcu po prostu zapomnieli tekstu, dlatego jest takie... O, jak się Maciek obśmiał.
1: Maciek, dzień dobry.
0: Super, Maciek, w ogóle, że już się śmiejesz, jesteś obecny na antenie. Maciek, za co kochasz swoją robotę? Przypomnij nam.
2: Za to, że jak z niej wychodzę w piątek, to wracam za 16 dni.
1: Za 16 dni? Masz strasznie długie weekendy w takim razie.
2: Bardzo długie.
1: No dobrze, to nie zadajemy więcej pytań dodatkowych, bo zabawa zawodówka polega na tym, że odpalamy zegar i mamy czas 90 sekund, w którym albo możemy zgadnąć wspólnie ze słuchaczami RMF Max, jaki jest twój zawód, albo też możemy nie zgadnąć. Ale słuchaczy, teraz o pomoc poprosimy. Jak gdzieś tam jesteście po drugiej stronie, to na Messengerze RMF Max też można zadawać Maćkowi pytania, a my je będziemy przekazywać.
0: Zaczynamy grę w zawodówkę.
1: Kocham ten dźwięk.
0: Dobrze, czas, start.
1: Maciek, czy ty pracujesz sam?
2: Tak.
1: Mhm. Czy co tydzień faktycznie... No nie, no 16 dni wolnego nie masz 16, co tydzień.
0: Ale te 16 dni jest po ilu dniach pracy z rzędu?
2: Po 12.
1: 12 dni pracy z rzędu. Czy pracujesz w trasie?
2: Tak.
0: Kurde, Maciek.
1: Chyba wiemy, o co chodzi.
0: Ja też, bo to się tak spotkały oczy mojej Boryny. Mhm. Czy pracujesz jako kierowca tira?
2: Tak, ale nie w Polsce.
1: Nie w Polsce. Nie, dobra.
0: Utrudnijmy sobie i zgadujmy w takim razie państwo dalej. A wy cały czas na Messengerze RMF Max możecie nam podrzucać. Dobra, Europa?
2: Tak.
1: Niemcy?
2: Nie.
1: Francja?
2: Nie.
1: Ile mamy czasu znowu, żeby wyjść wszystkie europejskie kraje teraz?
0: Pół minuty mamy jeszcze.
1: Austria?
2: Też nie.
0: Nie, strzelam w Wielką Brytanię.
2: Też nie.
1: Holandia?
2: Nie.
1: To się chyba nie uda, ale mam 30 sekund. Dobra. A blisko...
0: Bałkany może?
2: Nie.
1: A wyżej. Może zapytajmy... A wyżej? Dobrze, ale blisko polskiej granicy, czy nie?
2: Daleko od polskiej granicy.
1: Daleko.
0: Dobra, nie zgadliśmy.
1: Skandynawia, tak? Pytałeś
2: tak,
1: już.
2: Tak,
1: Skandynawia.
2: Tak,
1: Szwecja.
2: Nie.
1: Norwegia.
0: Zostaw już, Boryna, już czas minął. Już czas minął, ale ja chciałbym tylko powiedzieć, że ja uznaję jednak zawodówkę za zakończoną sukcesem.
1: Tak, tak. Parę osób na Messengerze RMF Max też zgadło, Maciek, co robisz, więc bardzo gratulacje dla nas wszystkich i dobrego weekendu dla ciebie. Czy teraz to jest ten czas, kiedy weekend zaczynasz?
2: Jestem w połowie wolnego akurat.
1: To brzmi idealnie.
0: No to odpal sobie bęgery w RMF Max, teraz leci Robin Schulz i baw się, odpoczywaj, Maciek, i do usłyszenia w RMF Max.
2: Trzymajcie się, pozdrawiam, hej.

0: Jason Derulo i Michiko w RMF Max za 24, a to mocne łupanie to nie tylko w głośnikach, ale może się też wydarzyć na niebie, bo dzisiaj silny wiatr i burze, alerty IMGW niemal cały kraj obejmują.
1: No to posłuchajcie koniecznie prognozy pogody już za momencik, żeby szczegółowo wiedzieć, czego się spodziewać, bo pewnie wielu z was gdzieś w jakąś trasę w ten weekend rusza. No to zwłaszcza kierowcy muszą wiedzieć, co ich czeka. RMF
2: Max. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
4: Mamo, gotujemy się na bitki?
5: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
6: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
7: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 1,49 zł. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Mamy niskie ceny.
19: I po reklamie.

0: 6 FM. Still hold me better at night.
1: RMF Max sprawdzamy najnowsze prognozy. Pogoda dziś nie będzie wszędzie wyglądać tak samo i może zmieniać się dynamicznie. W rejonie Krosna dominować będą chmury, choć przejaśnienia i nawet rozpogodzenia będą możliwe. Na dłuższe chwile ze słońcem szanse pozostaną jednak niewielkie. Dużo korzystniej sytuacja przedstawia się w Nowym Sączu. Tutaj rozpogodzeń powinno przybywać z biegiem dnia. Na termometrach również odrobinę więcej, maksymalnie 25 stopni, więc o około 2 stopnie więcej niż na Podkarpaciu.

0: Lecimy tutaj, jazda z piątkiem, za 5 minut będzie 16 w RMF Max. Tymczasem w Kanadzie 8-latek słuchaj zaprojektował apkę, która ostrzega o obecności niedźwiedzi i kojotów na mieście. 8-latek.
1: Nie, super, jasne. Syn koleżanki twojej mamy 3 dni po rozpoczęciu roku szkolnego, tak? RMF Max. Jasne.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Poznajcie nowego wykonawcę, to reprezentant nowej szkoły muzyki talecznej D.O.D. Śpiewa do niego Easy Bizu. W tym tygodniu polecam wam ten beat Careful. Czeka na wasze głosy także teraz na rmfmax.pl.
3: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens Eco 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
11: Czyta lektor AI.

0: zasługuje na gwiazdkę Michela.
1: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
0: Polecam Michel Morin.
1: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Ubezpieczenie samochodu w banku?
3: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na rst.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
4: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
5: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
4: Ducha to ja niedługo wyzionę.
5: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Merkury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
6: Merkury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Merkurymarket.pl.
7: Tak już jest. Niskie ceny są...

0: polskie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: I po reklamie.

0: everybody, it's ATB here.
1: Cześć, tu Piotr Ambroży. Razem jesteśmy w RMF Max.
2: RMF Max.
3: Krosno 97 i 6 FM.
4: Słuchacie RMF Max Krosno, czas na flash i prognozę pogody. Paulina Płodzień, ruszamy, jest 16. Największa inwestycja lotnicza w Polsce zalicza poślizg. Budowa głównej części portu Polska w Baranowie rozpocznie się nie jak zapowiadano we wrześniu, a na przełomie października i listopada. Dlaczego?
5: Najważniejszy powód to brak kluczowego pozwolenia na budowę. Ten dokument, jak ustaliłem, może być wydany w październiku, a do tego wciąż trwają wywłaszczenia właścicieli działek, na których mają powstać na przykład pasy startowe nowego lotniska. Władze spółki zapewniają, że mimo tego opóźnienia wciąż aktualny jest planowany termin lądowania pierwszych samolotów w Baranowie. To ma wydarzyć się za dokładnie 6 lat.
4: Tyle Michał Dobrołowicz.
3: To jest RMF Max Krosno.
4: Ćwiczyli w Bieszczadach swoje umiejętności. Mowa o funkcjonariuszach samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji z Lublina, Kielc, Radomia, Łodzi i Warszawy. Organizatorem szkolenia był samodzielny pododdział kontrterrorystyczny Policji w Rzeszowie.
6: Pod okiem doświadczonych instruktorów, w tym byłych żołnierzy jednostki wojskowej komandosów, policjanci ćwiczyli rozpoznanie terenu, planowanie działań, poruszanie się w trudnych warunkach, pokonywanie przeszkód oraz zatrzymywanie osób szczególnie niebezpiecznych. Kulminacją szkolenia były działania prowadzone po zmroku. Funkcjonariusze wykorzystywali noktowizję i realizowali zadania rozpoznawcze w warunkach zbliżonych do rzeczywistych operacji.
4: Tyle Łukasz Zakrzewski. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie opracowuje lokalny plan deinstytucjonalizacji usług społecznych. Chodzi o to, żeby dostosować pomoc społeczną do potrzeb mieszkańców, w tym rodzin, seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Plan zakłada rozwój usług dostępnych dla wszystkich, także tych spoza dotychczasowego systemu pomocy. Swoje zdanie w tym temacie możecie wyrazić w ankiecie do 20 września. Szczegóły i kontakt dostępne są na stronie MOPR Krosno. W RMF Max sprawdzamy też na bieżąco, co słychać w świecie kultury i sztuki. Krośnieńska Biblioteka Publiczna zaprasza młodzież z województwa podkarpackiego do udziału w krośnieńskim konkursie literackiej twórczości młodzieży. Prace konkursowe w formie wierszy lub opowiadań można nadsyłać do 22 października. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 6-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Prace nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane. Najlepsi otrzymają nagrody w grudniu w czytelni głównej biblioteki. Teraz zaglądamy do Nowego Sącza. Chcecie zgarnąć 2 dni wolnego od pracy, a przy okazji zrobić coś dobrego dla innych? To teraz dajcie głośniej. Już w najbliższą niedzielę będzie można oddać krew w Długołęce Świerkli od 9 do 12. Akcja odbędzie się w miejscowym kościele.
7: Akcje wyjazdowe cieszą się naprawdę dużym powodzeniem. Mamy gro osób, które po prostu sprawdza, gdzie są najbliższe akcje wyjazdowe, tylko oddają krew na akcjach wyjazdowych niedzielnych.
8: Ile tak osób średnio na takiej akcji wyjazdowej uda się pobrać?
7: Są takie miejsca, gdzie naprawdę jest. Natomiast zawsze pobieramy gdzieś około 30 osób. To jest naprawdę fajny wynik i duża ilość krwi, czyli około 15 litrów krwi.
4: Mówiła Celina Pancerz z oddziału terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Nowym Sączu.
9: Będzie ładnie?
3: Za chwilę pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
4: Kolejne godziny większych zaskoczeń za oknami nie przyniosą. Raczej obędzie się bez opadów, na skali w najbliższym czasie do 20 kresek na plusie. Noc także ciepła, słupki rtęci nie opadną poniżej 18 stopni. Wiatr umiarkowany, ciśnienie w normie, będzie się do jutra nieznacznie wahać. Biometr niekorzystny, wrażliwi na pogodę mogą skarżyć się na kiepskie nastroje. A jutro niestety już większa szansa na deszcz, ale wciąż ciepło. Słupki rtęci rozgrzeją się maksymalnie do 21 kresek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
10: No to cyk! To są już 4 minuty po godzinie 16 w piątek, więc pora na weekendowe plany. Co robicie w weekend, tak żebyśmy się mogli z tego ucieszyć i zrobić? Wii! To jest moment, żeby podsyłać głosówki na Messengerze RMF Max.
11: Akurat wycieczka w naszym studiu się znalazła. Pani Izo, pani ma plany jakie?
12: Ja jadę w góry.
11: Wii! Ale to było potężne Wii, to było najpotężniejsze Wii w historii tego radia.
10: Jak chcecie usłyszeć takie Wii na cześć waszego weekendu, to można teraz się zgłosić. Głosówki na Messengerze RMF Max. Co robicie w weekend?
11: Wii! Wii!

16.14, RMF Max cały czas z wami i wreszcie wiemy, co planujecie na weekend. 16.14, RMF Max cały czas z wami i wreszcie wiemy, co planujecie na weekend.

0: Swedish House Mafia i Lika Lee. To jest ten szwedzki, nieco nostalgiczny smutek i radość w RMF Max, ale wiadomo, nie mamy zamiaru się smucić, tylko zatracić w tym, co najlepsze, bo czas upływający może być bardzo dobry. Być może upływają wam ostatnie minuty do końca pracy, ale upływają też ostatnie minuty na zgłoszenie się do zabawy Casa de Palma.
1: I tutaj następuje pewien czasowy paradoks, bo te minuty do końca pracy się dłużą, a te do końca rundy bonusowej w zabawie Casa de Palma upływają bardzo szybko, więc nie wiem, jak to pogodzić.
0: Trzeba wysłać teraz SMS z hasłem MAX na 7327 za 3,69, żeby jeszcze się wyrobić i załapać na 480 razy większe szanse, żeby dzisiaj w naszym finale się pojawić. My już niebawem dzwonimy, więc to jest naprawdę ostatni dzwonek. MAX na 7327.
2: RMF Max. Reklama.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
8: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
9: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
10: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzek na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan de Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
11: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
12: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
11: Ducha to ja niedługo wyzionę.
12: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
13: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
14: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
15: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

0: To Tobi Romeo z numerem Fly High, czyli odrobina energii od nas dla was w RMF Max.
1: Tymczasem, kochani, jak lecicie gdzieś na wakacje, to uważajcie, jakie pamiątki przywozicie, bo 49-letni Polak z Chicago przywiózł do Krakowa samolotem kuszę cięciwową.
0: Kuszę?
1: Z której się strzela. Kuszę normalnie do strzelania.
0: Co go podkusiło?
1: To jest dobre pytanie. No generalnie okazało się, że takich rzeczy, uwaga, niespodzianka, nie wolno.
0: Ale Boże, to strach pomyśleć, co by było, jakby wwiózł 101 ml płynu w bagażu podręcznym. Jest.

0: Absolutny hicior tych wakacji. Tame Impala i Jenny za nami w RMF Max. A zbliżamy się powoli do kolejnej prognozy pogody. I żeby nie było nudy w RMF Max, to Michał Siwek za chwilę tę prognozę zapowie rymowanką do słowa chrupki. Chrupki.
1: Chrupki.
0: Chrupki.
1: I jakby problem mój z tym wszystkim jest taki, że to ja jestem Michał Siwek, więc jakby żegnam. Za 2,5 minuty zaczynamy.
2: Poczuj dobry beat.

0: Uwielbiam ten bicik. R&B, czyli Ring My Bell w RMF Max, a Michał Siwek już gotowy. Co, jaki spokojny w ogóle, wychillowany. Z rymowanką zapowiadającą prognozę pogody. Do słowa chrupki. RMF Max. O, przepraszam, proszę bardzo.
1: Będzie padało, więc chowajcie swoje chrupki. Bo jak wam zamokną chrupki, to będzie tak, jakbyście wrzucili ptysie do zupki. A potem zostawili na długo. Czyli rozmiękną.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
13: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
16: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM.
1: Kolejne godziny większych zaskoczeń za oknami nie przyniosą. Raczej obędzie się bez opadów, na skali w najbliższym czasie do 20 kresek na plusie. Noc także ciepła, słupki rtęci nie opadną poniżej 18 stopni. Wiatr umiarkowany, ciśnienie w normie, będzie się do jutra nieznacznie wahać. Biometr niekorzystny, wrażliwi na pogodę mogą skarżyć się na kiepskie nastroje. A jutro niestety już większa szansa na deszcz, ale wciąż ciepło. Słupki rtęci rozgrzeją się maksymalnie do 21 kresek.

0: jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.
1: Piszę do ciebie, śpi, śpi.

0: Podrzucamy kolejne weekendowe bęgery w RMF Max. To Underneath the Blue, a Michał mnie tutaj zaskoczył informacją o jakimś kryzysie na rynku gumek do włosów podobno.
1: Słuchajcie, Erling Haaland miał firmę, która takie gumki sprzedawała, ale odkąd obciął włosy, to podobno im obroty spadają.
0: Naprawdę?
1: Przynajmniej tak się przewiduje, że tak będzie, no.
0: Przecież włosy odrastają.
1: Max. Proszę cię, on ma 26 lat, to niedługo 30, potem 40, to różnie może być.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Już dzisiaj nowa scena Winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Prosiliście o więcej i mamy to! Pitbull na żywo w Łodzi i Gdańsku. I'm back tour. Gość specjalny Lil Jon.

0: Artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: I po reklamie.

0: Majka.
1: Wojtek.
2: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
3: Hi, this is Britney Spears.
4: Hi, this is David Guetta.
5: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
6: O tym, co ważne już teraz we Flashu RMF Max Krosno. Paulina Płodzień, ruszamy, jest 17. Minął pierwszy tydzień nauki. Powrót do szkolnych ławek, jak się okazuje, nie dla wszystkich uczniów był trudny. Niektórzy czekali już na spotkania z przyjaciółmi i powrót do codziennego rytmu.
7: Cieszę się, mogę w końcu zacząć się uczyć. No, wakacje są świetne, ale lepiej mieć taką, moim zdaniem, rutynę.
8: Czyli nie trzeba się smucić?
7: Nie, ja się nie smucę.
8: Zaczynacie liceum teraz?
9: Tak, zaczynamy liceum. Nowi ludzie, nowi nauczyciele, nowe przygody.
6: No i oby tych pozytywnych przygód było jak najwięcej. A z uczniami w Szczecinie rozmawiała Anna Pałamar.
5: To jest RMF Max. Krosno.
6: W RMF Max nic nam nie umyka. Sąd okręgowy w Krośnie zastosował 3-miesięczny areszt wobec Krzysztofa K., podejrzanego o wielokrotne łamanie zakazów i jazdę po pijanemu. Mężczyzna w czerwcu tego roku prowadził osobówkę mimo sądowego zakazu, a w sierpniu kierował ciężarówką, będąc kompletnie pijany. To nie pierwszy raz, gdy był karany za jazdę pod wpływem alkoholu. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Krośnie. We Flaszu po południu ważne informacje dla psiarzy. Idąc ze swoim czworonogiem na spacer do lasu, zwracajcie uwagę na to, co bierze do pyszczka. Pamiętajcie, że na Podkarpaciu trwa akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Szczepienia potrwają do 12 września. Szczepionka będzie zrzucana z samolotów oraz wykładana ręcznie. Mieszkańcy proszeni są, aby nie dotykać szczepionek. Wyłoniono 300 uczestników bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych realizowanych w ramach inicjatywy Aktywne Krosno. Krosno pozyskało ponad 77 milionów złotych dofinansowania z funduszy szwajcarskich na realizację projektu Nasze Krosno Zielone, przedsiębiorcze i współzarządzane z mieszkańcami. W ramach inwestycji zaplanowano m.in. wsparcie dla lokalnych firm oraz rozwój kształcenia zawodowego. Mieszkańcy zyskają także nowe tereny zielone oraz Centrum Aktywności Społecznej.
10: Będzie to miejsce, gdzie będą prowadzone różne konsultacje, warsztaty. Myślę, że zarówno otoczenie, jak i sama formuła tego obiektu znajdzie się też z dużym odzewem ze strony naszych mieszkańców.
6: Mówiła Miranda Trojanowska, wiceprezydent Krosna. Teraz przenosimy się do Nowego Sącza. To już ostatni dzień zapisów w rekrutacji uzupełniającej na zajęcia do Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. To zaproszenie akurat kierujemy do młodych osób zainteresowanych dziennikarstwem.
11: Warto dołączyć na zajęcia dziennikarskie w Pałacu Młodzieży. Uczestnicy poznają od podstaw pracę dziennikarza, nauczą się tworzyć podcasty, nagrywać wywiady i kręcić rolki na media społecznościowe. Nauczą się także nagrywać, montować i publikować własne materiały. Pod okiem dziennikarza zapisywać można się mailowo lub w siedzibie pałacu od godziny 15 do 18.
6: Tyle Julian Dulemba, a więcej szczegółów odnośnie rekrutacji na zajęcia znajdziecie na stronie pałacmłodzieży.pl. I jeszcze na moment wracamy na Podkarpacie, bo podkarpacka policja na podium. Funkcjonariusze wywalczyli drugie miejsce w drugich ogólnopolskich mistrzostwach w ratownictwie medycznym w Warszawie. Zwycięstwo zgarnęła jednak drużyna z Łodzi. Drużynie z Podkarpacia gratulujemy.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: RMF Max sprawdzamy, co pokazują mapy meteo. Kolejne godziny bez większych zaskoczeń za oknami i raczej obędzie się bez opadów. Na skali w najbliższym czasie do 20 stopni na plusie. Noc również zapowiada się ciepło. Słupki rtęci nie spadną poniżej 18 kresek. Wiatr umiarkowany. Ciśnienie w normie, do jutra będzie się nieznacznie wahać. Biometr niekorzystny, więc wrażliwi na pogodę mogą narzekać na kiepskie nastroje. Jutro niestety większa szansa na deszcz, ale nadal będzie ciepło. Maksymalnie 21 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
3: RMF Max, hity na maksa.
4: Siwek i Borycka, witamy ponownie po 17:00. Tu cały czas kanał nadawczy, coraz głębiej w weekend wchodzimy sobie razem i jest fajnie. I zaraz będzie premiera i ja ci muszę coś powiedzieć o niej.
5: Okej.
4: Bo ja się kolegom nie przyznawałem, który artysta był u mnie w tym podsumowaniu roku na playliście.
5: No, ja chyba wiem już właśnie.
4: I to jest właśnie ten artysta, którego premierę zaraz zagramy. I to jest...
5: Artystka.
4: Artystka. To zostańcie z nami, zaraz zdradzamy.

0: Kto powiedział, że nie można grać wakacyjnych numerów, kiedy wakacje się skończyły? Nico and Vince, Am I Wrong w RMF Max.
1: A to jest na 10 minut po godzinie 17. Wielki moment, żeby odkryć, co miał w swoim top 1 w streamingu Michał Siwek i czego się wstydził powiedzieć kolegom i koleżankom.
0: No drodzy...
1: No, nie jesteście, to jest super właśnie.
0: Miley Cyrus, drodzy państwo.
1: Tak, i Miley Cyrus wydaje nową płytę 18 września i wydała dzisiaj singiel, który tę płytę promuje i już go sobie posłuchaliśmy tak troszkę wcześniej, żeby wam coś o nim powiedzieć i uważamy, oboje z Michałem, że jest to numer, który łączy w sobie trochę klimat Lady Gagi, Madonny, a teledysk to normalnie jak Thriller Michaela Jacksona.
0: Buzzers Waits to tytuł tego numeru, to jednocześnie tytuł nadchodzącej płyty Miley Cyrus. Posłuchajcie tego koniecznie u mnie już w ulubionych. Zero zaskoczenia. And now, ladies and gentlemen...

0: temacie, bo nie wiem, czy spotkaliście się z tym na Instagramie, ale jest teraz nowy, wiralowy trend, który stworzyło, uwaga, schronisko dla bezdomnych psiaków w Obornikach. Love is Blind, Oborniki. Polega to na tym, że pojawiają się kolejne rolki przedstawiające po prostu pieski jako uczestników Love is Blind, pieski do adopcji oczywiście.
1: No i jest tam prowadząca, która o wszystkim opowiada na dramatycznym podkładzie, a potem uczestnik, taki psiak 11-letni na przykład, owczarek niemiecki, on się przedstawia. Tak. I tak sobie zaczęliśmy myśleć, czym to się będzie różniło od oryginalnej wersji. Uznaliśmy, że w sumie niewiele, tylko tam było au, a tu będzie hau.

0: RMF Max. Jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Szanowni Państwo, Wysoki Sądzie, to nie jest profesor Rafał Wilczur, to jest ostatni finał zabawy Casa de Palma. Ostatni raz dzisiaj trzęsiemy palmami, bo powoli wakacje się kończą jednak. No i jest szansa jeszcze dziś na 15 tysięcy złotych w jednym z kokosów.
2: Kokosy niedługo będą spadać, zobaczymy tylko, kto będzie tymi palmami dzisiaj trząsł. Pierwszy sygnał za nami, jeszcze 5, że tak powiem, to go. O, dzień dobry, RMF Max z tej strony, jak masz na imię?
3: Cześć Mateusz.
2: Cześć Mateusz, my dzwonimy w sprawie zabawy Casa de Palma. Przed tobą szansa wygrania nawet 15 tysięcy złotych. Szybkie pytanie, jak się z tym czujesz?
3: No, czuję się mega dobrze.
1: Mega dobrze, to jest uczucie, które chciałabym, Mateusz, żeby towarzyszyło ci już do końca dzisiejszego dnia i weekendu.
2: A jeszcze tylko tak dla porównania zapytam, zanim ci o tym powiedziałem, to jak się czułeś?
3: Trochę gorzej.
1: W sensie mega okej, po prostu, nie? Teraz jest już mega dobrze. No i po prostu staramy się, słuchaj Mateusz, żeby ten mega dobry nastrój się z tobą utrzymał. Sprawa jest szybka i prosta. Gratulujemy po pierwsze, bo to jest ostatni finał zabawy Casa de Palma. Jesteś ostatnią osobą, która ma szansę teraz zatrząść jednym z 26 palm, żeby spadł z niej kokos. A w kokosach mamy nagrody przeróżne. Od maszyn do lodów, przez głośniki JBL, po Instaxy, no i oczywiście 15 tysięcy złotych. A masz wybraną już palmę, którą chciałbyś dzisiaj zatrząść?
3: Tak, mam.
1: Jaki to numer?
2: Która ci się najbardziej
3: podoba? To będzie moja pechowa liczba 12.
2: Pechowa liczba 12. Dobra, Mateusz, jeszcze w międzyczasie mi powiedz, kto tam się kręci dookoła ciebie i czy ci nie zawinie tych 15 kafli, jak wygrasz.
3: No właśnie, dojechaliśmy do zatoru, idziemy jutro na karuzelę i całe kieba się kręci koło mnie właśnie.
2: Proszę pana, to pan może mieć wspaniały weekend, panie Mateuszu.
1: No to my się do tego, mam nadzieję, dołożymy. To co, trzęsiemy palmą numer 12, tak jest?
3: Tak, tak.
1: Ostatecznie. Proszę,
2: no? Dobra, trzęsiemy.
3: Ostatecznie.
2: Sprawdzaj, Boryna, co jest w kokosie numer 12?
1: W ostatnim finale zabawy Casa de Palma. Maszyna do lodów, Mateusz, dla ciebie.
3: O, super. Dzięki bardzo.
1: Bardzo się cieszymy, bo przedłużamy wakacje po prostu tym samym.
3: Tak, jasne.
2: Mati, to zanim ta maszyna do ciebie dotrze, oczywiście jakby bądźmy tutaj realistami, minie parę dni, na razie sobie idź tam na lody z rodziną, tam gdzie jesteś, a później ta maszyna do ciebie dotrze i sobie zrobisz już w domu, dobra?
3: Dobra, jasne.
2: No, super, super. A kto chce sobie...
1: Mamy lody w domu, tak będziesz dzieciom mówił teraz.
2: To jest śmieszne.
1: Tak. A w poniedziałek, moi drodzy, wracamy z kolejną zabawą, więc słuchajcie uważnie, RMF Max przez cały weekend i od poniedziałku też się będą działy rzeczy.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.com.

0: wiadomo, że to jest weekend Bibi Rexa i Faithless w RMF Max. To jest powód numer jeden, a powód numer dwa jest taki, że silny wiatr i burze dzisiaj się mogą pojawić w całym kraju, więc tak. To jest weekend.
1: To musi być zbliżający się weekend. Tak, rzeczywiście ostatnio taka zasada trochę występuje. To posłuchajcie konkretów zaraz prognoza pogody w RMF Max, a później Ariana Grande. Max.
2: Reklama. Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
6: Mamo, tato, słyszeliście? Krośnie otwierają Flypark.
7: Flypark? To miejsce pełne atrakcji?
6: Tak, wspinaczka, zjeżdżalnie, trampolina i Kulkoland.
7: Już 12 września wielkie otwarcie Flypark Krosno przy Podkarpatki 16A. Atrakcje dla najmłodszych i tych trochę większych. Mnóstwo zabawy i emocji, niezależnie od pogody. No to co, idziemy całą rodziną? Flypark Krosno, miejsce dla wszystkich od 0 do 100 lat. Bilety na www.flymyślnikpark.eu. Wielkie otwarcie już w sobotę 12 września.
8: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
9: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
8: Ducha to ja niedługo wyzionę.
9: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
10: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
11: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
12: I po reklamie.

RMF Max sprawdzamy, co pokazują mapy meteo. Kolejne godziny bez większych zaskoczeń za oknami i raczej obędzie się bez opadów. Na skali w najbliższym czasie do 20 stopni na plusie. Noc również zapowiada się ciepło. Słupki rtęci nie spadną poniżej 18 kresek. Wiatr umiarkowany. Ciśnienie w normie, do jutra będzie się nieznacznie wahać. Biometr niekorzystny, więc wrażliwi na pogodę mogą narzekać na kiepskie nastroje. Jutro niestety większa szansa na deszcz, ale nadal będzie ciepło. Maksymalnie 21 stopni.

0: Okej, i Vito Bambino w RMF Max. Wy też dzisiaj siebie gdzieś zabierzcie. Jest piątek. Można po prostu siebie samego nawet, albo siebie samą wziąć i wyjść na miasto.
1: A ja mogę zdradzić?
0: Co?
1: Że się Borycka wahała między olejowaniem parkietu, a jechaniem w góry na weekend? Takie dwa podobne zajęcia.
0: Dokładnie podobne. No jednak wygrały góry, słuchajcie, więc... Odpoczynek, a nie robota. I tak powinno być.
1: Gratulujemy Borynie. Wam również, mam nadzieję, jest czego gratulować, więc słyszymy się już w przyszłym tygodniu. Michał Siwek.
0: Justyna Borycka, trzymajcie się, cześć.
1: A przez cały weekend i przez cały dzisiejszy wieczór bangery dla was gramy non-stop, więc zostańcie z RMF Max. RMF Max. RMF
2: Max. Reklama. Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Mamo, tato, słyszeliście? Krośnie otwierają Flypark.
10: Flypark? To miejsce pełne atrakcji?
9: Tak, wspinaczka, zjeszczalnie, trampolina i Kulhuland.
10: Już 12 września wielkie otwarcie Flypark Krosno przy Podkarpackiej 16A. Atrakcje dla najmłodszych i tych trochę większych. Mnóstwo zabawy i emocji, niezależnie od pogody. No to co, idziemy całą rodziną? Flypark Krosno, miejsce dla wszystkich od 0 do 100 lat. Bilety na www.flymyślnikpark.eu. Wielkie otwarcie już w sobotę 12 września.
11: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
12: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
13: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
14: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
16: I po reklamie.

0: Cześć, tu Daria Zawiałow.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: Cześć, tu Dawid Mięzek. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
4: Słuchacie RMF Max Krosno, czas na flash. Paulina Płodzień, ruszamy. W RMF Max jesteśmy blisko Waszych spraw. Teraz wieści, które ucieszą podróżnych, również z Podkarpacia. PKP Intercity z unijnym wsparciem na nowy tabor. Przewoźnik otrzymał ponad 512 milionów złotych dofinansowania na zakup 70 nowych wagonów i 10 lokomotyw elektrycznych. Wartość całego projektu wynosi ponad miliard złotych.
5: Nowe pojazdy będą obsługiwać m.in. trasę Przemyśl, Rzeszów, Kraków, Katowice, Wrocław, Szczecin, ważną dla mieszkańców Podkarpacia. Jak podkreśla PKP Intercity, inwestycja ma poprawić komfort podróży, zwiększyć liczbę bezpośrednich połączeń oraz umożliwić częstsze kursowanie pociągów. Dzięki nowemu taborowi przewoźnik planuje wydłużenie relacji pociągów, rozwój siatki połączeń i poprawę dostępności transportowej. Zakończenie projektu oraz wprowadzenie wszystkich pojazdów do eksploatacji przewidziano do końca przyszłego roku.
4: Te informacje zebrał dla Was nasz reporter Łukasz Zakrzewski.
3: To jest RMF Max Krosno.
4: W RMF Max mówimy o tym, co ważne i aktualne. W Krośnie, Korczynie oraz Dobieszynie więcej zapłacimy za wodę i ścieki. Decyzję o zatwierdzeniu 3-letniej taryfy wydał dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie na wniosek krośnieńskiego holdingu komunalnego. Zmiany opłat zostały podzielone na 3-roczne okresy.
6: Sama konstrukcja taryfy na pewno nie jest zbyt prosta, ale to są wymogi i przepisy ustawowe nakładają jakby takie ułożenie tych cen, natomiast no, w pewnym uproszczeniu to trzeba powiedzieć, że przeciętna podwyżka to jest na osobę to jest w granicach 4 do 5 zł już w przypadku i wody i ścieków.
4: Mówił Janusz Fitz, prezes krośnieńskiego holdingu komunalnego. A teraz w RMF Max mamy dobrą wiadomość dla kierowców i mieszkańców Kamionki Wielkiej. Droga powiatowa na odcinku Nowy Sącz-Florynka doczeka się modernizacji. Umowa z wykonawcą została podpisana, a więcej o tym opowie nasz reporter Julian Dulemba.
7: W ramach zadania powstanie nowa konstrukcja drogi na odcinku o długości 1 km i 310 metrów. O szczegółach mówi Wojciech Błażusiak, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.
8: Mówimy o centrum miejscowości Kamionka Wielka. Zaczynamy niewiele poza granicą z Jamnicą. Dochodzimy do centrum miejscowości Kamionka. Też kompleksowa wymiana na nawierzchni asfaltowej. Te prace, gdyby fajnie szło, też mają się zacząć w połowie września i do końca tego roku ma być tam w całości ta droga wykonana.
4: Remont drogi w Kamionce Wielkiej kosztować będzie ponad 2 miliony złotych.
3: To jest RMF Max Krosno.
4: Zostajemy na drogach i teraz mamy ważne informacje dla pasażerów komunikacji publicznej. Spółka MKS Krosno zwiększyła liczbę kursów na trasie Jedlicze-Krosno. Warto też zaznaczyć, że linia numer 1 zmieniła trasę i obsługuje przystanek Turaszówka PKP z pominięciem kilku innych. Zmiany dotyczą też kursów linii E, które zostaną skrócone i zmodyfikowane pod kątem obsługi przystanków na trasie. A my o aktualizacjach w temacie będziemy oczywiście Was informować na bieżąco.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: RMF Max rzucamy okiem na najnowsze prognozy. Najbliższe godziny powinny minąć spokojnie, bez większych pogodowych zawirowań. Deszczu raczej nie należy się spodziewać, a termometry pokażą do 20 stopni powyżej zera. Nocą temperatura również pozostanie wysoka, na skali minimum 19 kresek. Wiatr umiarkowany, a ciśnienie w normie, do jutra będzie się lekko wahać. Biometr niekorzystny, dlatego meteopaci mogą odczuwać pogorszenie nastroju. Jutro więcej szans na deszcz, choć nadal ciepło. Słupki rtęci sięgną 21 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
3: Wrzesień, ale weekend, no i piąteczek. Przemek Grabowski, witajcie po 18. Zaczynamy nasz czas, no czekaliśmy cały tydzień. Ten tydzień w szkole nie był chyba za długi. Od 20 nowe wydanie Listy Hobbends. Mam wasze ulubione kawałki. Dzisiaj też, wiadomo, piątkowo dużo nowości. Będą również do wzięcia bilety na imprezę w strefie 57. A na starcie naszego spotkania DJ Goja i Jason Derulo.

0: Wchodzi wrzesień, to rolnik ma pełną kieszeń, przynajmniej teoretycznie. I przed chwilą był taki DJ rolnik, Calvin Harris, z Rihanną. Calvin Harris kupił kawałek pola na Ibizie, ma tam swoją ekofarmę i wiecie, pomidorki, marcheweczki, arbuzy, cytryny, wszystko ekologiczne. Może Liwka skusiłaby się na taką ekowarzywną paczkę. Mam dla was jej weekendową nowość, którą polecam wam przy piątku w RMF Max. Liwka śpiewa, poza tobą nic.
1: To jest nowość RMF.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: Hi, this is David Guetta.
3: RMF Max.
4: Hity na maksa.
5: Hity na maksa.

Gdzie paszczowo puć. A może uważasz na mikrofon, Justin jest w tym najlepszy. Jak tam wasze plany weekendowe? Kto zamierza odespać, co zostało zabrane? No to trzeba się nad tym zastanowić, czy to rzeczywiście ma sens. Jak ktoś chce sobie pospać, to oczywiście, że ma sens, ale weekendowe odsypianie nie zastępuje nam regularnego snu, potwierdzają naukowcy, nie tylko brytyjscy. No bo może dłuższy sen trochę pomoże po ciężkim tygodniu, ale nasz organizm bardziej zdecydowanie lubi regularność. O tej porze jeszcze nie myślimy o łóżeczku. Sprawdzamy nowości. Margaret piątkowo w RMF Max. Prima Ballerina.

0: Self Away od Temper City to świetny numer na obserwowanie gwiazd, no bo przecież we wrześniu zaczyna się świetny czas na obserwowanie nocnego nieba. Wieczory są coraz dłuższe, temperatury wciąż przyjemne, czasami oczywiście, no ale koc może się przydać i do tego jeszcze coś ciepłego do picia i mamy najtańsze planetarium świata. Właśnie, co w pogodzie piątkowo i weekendowo, o tym już za chwilę w RMF Max.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
8: AI,
9: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
8: I po reklamie.

RMF Max szybki rzut oka na pogodę. Najbliższe godziny nie powinny przynieść większych niespodzianek, a opadów raczej nie będzie. Na termometrach do 20 stopni na plusie. Noc także ciepła, temperatura nie spadnie poniżej 19 kresek. Wiatr umiarkowany, ciśnienie w normie i do jutra będzie się nieznacznie wahać. Biometr niekorzystny, więc wrażliwi na pogodę mogą dziś trochę ponarzekać na gorsze nastroje. Jutro większa szansa na deszcz, ale nadal ciepło, maksymalnie 21 stopni.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że są

0: Nasza weekendowa nowość w RMF Max, Tame Impala, jego Loser. Widziałem zdjęcia, jakieś takie memy, roleczki, że on i Dua Lipa wspólnie, może coś się szykuje muzycznego, to dopiero byłoby zaskoczenie. Sprawdzamy muzyczne zaskoczenia, będą nowości i dziesiątka nowych hitów. Za kilka chwil startujemy piątkowe wydanie listy Hot Bands. Wśród nowości na przykład nawijający MJ Daly, gwiazda nie tylko na TikToku. Zostańcie z RMF Max.
1: Imprezowy rozkład jazdy na weekend, proszę bardzo. Sobota to Strzyżów in Rock, Symptone, Farbenlere i Nocny Kochanek. Taki skład, że aż chce się rzucać wszystko i gnać na koncert. Kto woli klubowe klimaty, ten wbija do Nafty w Krośnie, gdzie DJ Barty rozkręca parkiet. Fani kabaretu Sanocki Dom Kultury zaprasza na kabaret młodych panów z programem Z żartami nie ma żartów. Śmiech murowany. Na Smakoszy czeka pierwszy festiwal smaków ziemi sanockiej w Zagórzu. Dwa dni tradycyjnego jedzonka, a na scenie Sydney Polak, Chrust, grzane wino i u studni. Zgłodnieć można od samego czytania. W Zgłobniu rodzinny piknik Nalepa Blues i finałowy koncert Piotra Nalepy z zespołem. Impreza jest wydarzeniem towarzyszącym Breakout Days. Będzie bluesowo i rodzinnie. Niedziela w Krośnie pod znakiem Festiwalu Huty, od 13:00 koncerty Patrycja Markowska na finał i pokaz fajerwerków na deser. A w Rzeszowie stand-upowy pojedynek. Jacek Stramik i Tomek Kołecki czarują żartami w dwóch miejscach naraz. Śmiech na dwa fronty. Weekend pełen wrażeń.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
8: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
9: I po reklamie.

0: Cześć FM.
1: Muszę się pochwalić, znalazłem trochę fajnych nowych numerów, które zagram z przyjemnością. Witajcie piątkowo-weekendowo, Przemek Grabowski w RMF Max, a weekend zaczynamy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Głosujecie na rmfmax.pl, będą fajne nowości, a zestawienie otwierają Alok i ciotka Jennifer Lopez. Everything is fine.
2: RMF Max 10. Numer 10.

0: muzycznym świecie jest DJ, to od muzyki, jest CJ, jest MC, mistrz ceremonii, jest VJ od wideo, ale jest też MJ. No MJ przed chwilą. Kto go śledzi w internecie? MJ Deli, Deli Supreme. No, niektórych wersów to niełatwo zrozumieć, ale trzeba się postarać. MJ Deli czeka na wasze weekendowe głosy na rmfmax.pl. Bujamy się do takich bitów, a teraz pięknie wlatują na miejsce 9 Swedish House Mafia i Lykke Lee. Happiness is so sad.
1: Max 9.

0: Jego ciało nie jest gotowe, ale na pewno jest gotowe na jedynkę listych obędcy przy piątku. Somber, miejsce ósme. Czas na mega premierę. Numer, który jest z nami dopiero od wczoraj w ogóle na świecie, czyli można powiedzieć, że to jest taka światowa premiera. Premiera weekendowa, piątkowa w RMF Max. Wraca chyba znany wam doskonale Lost Frequencies, znany z takich rozmarzonych, melodyjnych brzmień. No i tym razem zabiera nas do raju i rzeczywiście, kiedy zrobicie głośniej, słuchajcie się, można poczuć się tak jak na rajskiej plaży. Lost Frequencies i jego Paraiso po raz pierwszy. And now,
1: ladies and gentlemen, premiera w RMF Max.
2: È tutto che ho preciso, tirou o meu juízo.

0: dajmy jej jeszcze kilka dni, może tydzień, może dwa i wszyscy będziemy mogli zaśpiewać przynajmniej ten refren, prawda? Zalia, tylko kochaj mnie. No ja nie jestem w tym najlepszy, ona jest najlepsza. Jest siódma, piątkowo w zestawieniu listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max za chwilę. DJ Goja i Jason Derulo. Może wakacje nam się skończyły, ale to nie było aż tak dawno temu. Michiko wciąż w zestawieniu. Wróci też Alex Warren i ekipa White'a.
1: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Pani Celinka z Kauflandu jest

0: śpiewającym nastroju.
1: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
0: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
7: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
1: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
0: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
9: I po reklamie.

0: Śpiewa, tańczy, produkuje, miksuje to Jazzy i Chris Lorenzo w soczystym Invisible. To ten beat, który czeka na debiut i wasze głosy na liście Hot Bands rmfmax.pl. Liczę na to, że po weekendzie już będzie dla nich wolne miejsce w zestawieniu. Teraz też imprezowo i piątkowo. Pierwszą piątkę otwiera ekipa White'a, to coś. RMF Max.
1: RMF Max. 4. Numer 4. Piszę do ciebie, śpisz.

Ale to było dobre, niczym kepsik z frytkami w piątkowy wieczór po imprezie albo przed imprezą. Robin Schulz i Watermat, klubowe bity. Tak naprawdę to jest klubowy klasyk w nowej wersji. Take it slow. Takiego bitu nie zabraknie dzisiaj piątkowo, weekendowo w RMF Max. A ja czekam na ich debiut w zestawieniu. Głosujecie na rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą trójkę. Tobi Romeo też leci z nami tanecznie. Leci wysoko. Fly high. RMF Max. 3. Numer

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

Nicki Minaj jest coraz bardziej aktywna politycznie, wspiera Donalda Trumpa, może kto wie, kiedyś zgłosi własną kandydaturę na najwyższy fotel w Stanach Zjednoczonych. Tutaj Nicki Minaj, Justin Bieber, weekendowo w RMF Max, Beauty and Beat, Przemek Grybowski, witajcie po 21:00 i od razu czuć, że jest weekend, bo za chwilę wróci do nas David Guetta i Sia w Titanium, ale teraz nasza kolejna taneczna nowość, którą polecam wam piątkowo, wraca DJ Griffin i Błąd w numerze World Away.

0: Teraz na miasto w piątkowy wieczór, a jak ktoś ma daleko do miasta, no to polecam wieczorne spacery. A po szybkim powrocie, może po spacerku z pieskiem, ciąg dalszy dobrych bitów na piątek w RMF Max. Nie zaśniemy tutaj, potęczymy na pewno. Za chwilę wróci Alan Walker, Ava Max, bardzo głośne Fate. Być może to będzie powrót na szczyt listy Hot Bands. Wrócimy też do klubowej klasyki. Kto pamięta taki kawałek? King of My Castle, to przed wami.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Ach, niedziela, to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie. Świetnie.
3: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
4: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
9: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: No, ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
10: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
12: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
11: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
13: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Krosno.

King of My Castle, niezapomniany numer. Kiedyś od Wandy Project, ale gdzieś tam po drodze przerobił to również on, Keanu Silva, mistrz nowych wersji i przeróbek. No teraz też hicior, do którego tańczono lata temu, nasze ciocie tańczyły, może nawet babcie tańczyły do Ring My Bell Disco, czyli tak naprawdę fundamenty house'u. Wszystko w nowej wersji prezentuje nowy wykonawca Aich, to on robi nam teraz piąteczek, jego wersja Ring My Bell w RMF Max.

Wiem, że mnie chcesz, baby, tylko nic nie mówisz, wstydzisz się. Pitbull u nas piątkowo-weekendowo. Właśnie, kto w weekend planuje porządki? Trzymam za was kciuki. Trzeba to robić. Ja wiem, że się nie chce, mi też się często nie chce, ale warto przynajmniej, bo doczytałem dzisiaj, że bałagan wizualny może utrudniać koncentrację, że duża liczba przedmiotów, które znajdują się w polu widzenia, konkuruje o naszą uwagę. No to ja teraz chyba muszę na naszym tutaj DJ-skim stole posprzątać, żeby nie było, i skupiam się na muzyce. Moonlight i Fordo, piątkowo w RMF.

0: Kon i Jonathan, piątkowo w RMF Max. No i mamy dla was dużo dobrego bitu. Będzie tańczone, bo czeka Avicii. Wróci w nowości ekipa Fastboy, Coldplay z Beyoncé, Miu Izalia, DJ Gromi. Naprawdę obiecuję, nie zaśniecie. A jutro zapraszam was przy sobocie na imprezę Max Party. W sobotę od 20:00 wszyscy jesteście zaproszeni. Przemek Grabowski, cześć! RMF Max.
1: Reklama. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
10: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
9: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: I po reklamie.

0: sama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Krosno 97,6 FM.